Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Golec Orkiestra i Stromy Szlak w Radiu Sochaczewo Poranku, a teraz o 6 punktualnie, czas oczywiście na wiadomości.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Jednak to raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
2: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. Mhm. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy, jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedurę.
1: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów, politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
4: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku, a odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Międzynarodowa Federacja Siatkówki przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. To pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu, no a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu, no i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
1: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Dziś zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 13 stopni o poranku. Temperatura odczuwalna nawet poniżej 10 stopni. Bardzo dobra jakość powietrza. Wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę. Maksymalnie dzisiaj 21 stopni, ale z chmurami na niebie, a to oznacza, że temperatura odczuwalna może być niższa. Deszcz przywitał tych, którzy w powiecie sochaczewskim podróżują. Przelotne deszcze będą możliwe, ale raczej w nocy i pod wieczór w ciągu dnia nie powinny nas niepokoić, ale chmury są takie, że nigdy nie wiadomo, czy coś tam z nich nie spadnie. Niby ten deszcz w niedużej ilości może z nami zostać do końca weekendu, popadać bardziej może jutro. Zdecydowanie mniejsze szanse na opady w sobotę i niedzielę. I w niedzielę najwyższa temperatura do 23-24 stopni. Chmury z nami zostaną mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia, a z każdym dniem w przyszłym tygodniu powinno być cieplej. W drugiej jego części nawet 27-28 stopni i zdecydowanie więcej słońca. Oby tak było.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Witam cieplutko, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Tych, którzy się budzą, tych, którzy już są rozbudzeni i podróżują, jadą. I tych, którzy na przykład już w pracy albo wręcz przeciwnie, wychodzą z niej i marzą o tym, żeby odespać i odpocząć w domu. Wszyscy jesteście mile widziani. 5 po 6, moi drodzy, 9 dzień lipca, mamy czwartek, dzień chodzenia do pracy inną drogą i to jest ciekawa zachęta na lato. Zdecydowanie też zachęcam Was do powrotu, chociaż powrót do domu to raczej zawsze wybieramy najszybszą drogę. No, decyzja należy do Was. W każdym razie, w każdym tym momencie Radio Sochaczew może Wam towarzyszyć i grać.
7: Dzień dobry, lato!
0: 94,9 FM. No to gramy Fancy Lady of Ice. Za moment Shakira, będzie też Robbie Williams i Supreme, czyli najlepsza muzyka na dobry początek dnia właśnie na 94,9.

jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: jak.
1: Ania Karwan na 94,9. 20 minut równo po godzinie 6. Kalendarium już teraz. Mamy 9 dzień lipca w 1410 roku. Tego dnia podczas wojny, wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, król Władysław II Jagiełło wraz z całym wojskiem przekroczył granicę krzyżacką koło Lidzbarka. W 1521 na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej został zawieszony 11-tonowy dzwon Zygmunt, a w 1736 rozpoczęła się największa powódź w historii Poznania. W 1807 roku podjęto decyzję o utworzeniu wolnego miasta Gdańska, a w 1880 utworzono właśnie u nas w Sochaczewie Ochotniczą Straż Ogniową. W 1899 zakończono budowę nieistniejącej już wieży widokowej na Śnieżniku, a w 1938 roku w krakowskim kościele dominikanów odnaleziono szczątki Leszka Czarnego, brata Władysława I Łokietka. W 1980 roku 9 lipca Czesław Lang wygrał 37 wyścig Tour de Pologne.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Na fanpage'u Radia Sochaczew ląduje bardzo ciekawe zdjęcie. Możecie być zaskoczeni, ale jestem ciekaw, czy macie swoje patenty związane z pewną sytuacją, której na razie jeszcze nie zdradzę. Warto odwiedzać media społecznościowe Radia Sochaczew, Instagrama i Facebooka. Tam wlatują konkursy. Co jakiś czas mamy niespodzianki. No i najważniejsze, mamy też kilka pomysłów i patentów na sezon letni. Tym się dzisiaj z wami będę dzielił. Poza tym muzyka. Za moment zerkniemy na tusochaczew.pl i porozmawiamy o wydarzeniach, które niedaleko nas. Więc nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z nami. Velvet Rock Down 2, do tego Sonia Maselik na horyzoncie.

0: Radio Sokaczew.
1: Ja wiem, że wielu z was chętnie by wróciło w szkolne ławki, jeszcze inni pewnie nie zamieniliby dorosłości na żadne tego typu wyzwania, jak nauka, jak powrotne odrabianie lekcji, bo nie po to człowiek dorastał, żeby to powtarzać, ale są tacy pewnie, którzy z sentymentem wspominają szkolne czasy. Nie wiem, jak wspominacie za to matury, ale jeżeli całkiem nieźle, no to podejrzewam, że wiąże się to z wynikiem. Mam nadzieję, że tegoroczni maturzyści będą te matury wspominać nieźle, ponieważ komisja, dokładnie Centralna Komisja Egzaminacyjna, opublikowała wyniki egzaminów maturalnych właśnie związane z naszym powiatem sochaczewskim. Na tusochaczew.pl na głównej stronie możecie znaleźć zresztą opis tej sytuacji. No i okazuje się, że Chopin ponownie najlepszy. Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina po raz kolejny potwierdziło swoją dominującą pozycję. Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 172 absolwentów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 169 osób, to oznacza zdawalność na poziomie ponad 98%, najwyższą spośród wszystkich szkół w powiecie. O szczegółach przeczytacie właśnie na tusochaczew.pl, a ja pozdrawiam gorąco wszystkich uczniów, absolwentów właśnie Chopina. 94,9
0: FM. Dzień dobry, lato.
1: No i chyba nauczycieli, którzy wykonali kawał niezłej pracy.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajerani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
6: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
2: Autopromocja.
0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 11 minut do 7, moi drodzy. Dzisiaj wiedza praktyczna na 94,9. Poszukuję porad związanych z tym, jak wysuszyć obuwie po deszczu. Czy to dziecięce, czy to dorosłe. Czy może piekarnik, albo inne domowe patenty. Papier, jak to jest? Jak suszycie obuwie, gdy jest taka potrzeba, żeby to zrobić szybko i skutecznie, żeby buty się nie rozeszły, żeby klej nie popuścił. 46 863 22 22. Może macie jakieś sprawdzone sposoby, jak wysuszyć obuwie?
1: Dzień dobry.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: I
1: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
7: Punktualnie o 7 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Strażacy ochotnicy z gminy Sochaczew z wyższym ekwiwalentem to najwyższe stawki w powiecie sochaczewskim. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie zachęca do odbioru komunalnych osadów ściekowych w celu rolniczego wykorzystania oraz użyźniania gruntów. W tym serwisie rozmawiamy też z mieszkańcami o tym, co robić w Sochaczewie w wakacje. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Radni gminy Sochaczew zdecydowali o podniesieniu ekwiwalentu dla strażaków OSP ze swojego terenu. Stosowną uchwałę podjęto jednomyślnie. Jej projekt przedstawił komendant gminny OSP Tomasz Stasiak.
9: Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej wynosi 35 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w ćwiczeniu wynosi 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
8: Stawki w stosunku do poprzednich wzrosły o 5 zł.
10: Uważamy, że te nasze straże są bardzo pomocne w wielu kwestiach. W powiecie nasi strażacy będą mieli najwyższą stawkę, po prostu ich musimy docenić.
8: Mówił przewodniczący Rady Gabriel Kubiak. Jak poinformowano podczas sesji, w większości strażacy ochotnicy swój ekwiwalent przeznaczają nie na cele osobiste, a na rozwój jednostki i różnego rodzaju zakupy.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie zaprasza właścicieli gruntów rolnych do nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie. Więcej na ten temat wie Łukasz Matusiak.
11: Osad posiada bardzo dobre właściwości nawozowe, jest bogaty w substancje organiczne i mineralne, jest zasobny w azot, fosfor, wapń i magnez oraz posiada wysokie pH, co sprzyja odkwaszeniu gleby, a jednocześnie jest bezpieczny sanitarnie. Spółka zapewnia badanie gruntów i osadów wykonane przez akredytowane laboratorium, a sam osad przekazywany jest nieodpłatnie.
8: Szczegóły związane z załadunkiem oraz transportem ustalone zostaną indywidualnie. I zmieniamy temat. Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale też z wyjazdami. Część osób letnie miesiące spędzi jednak w Sochaczewie. Pytaliśmy mieszkańców o sposoby spędzania czasu w naszym mieście.
12: Wydaje mi się, że można na plażę nad Bzurę bardzo fajnie tam czas spędzić.
13: Na pewno dużo rzeczy, jest dużo wydarzeń, różne nowe miejsca się pootwierały, także jest co robić teraz w Sochaczewie, zwłaszcza w wakacje.
14: Niewiele w sumie można robić. No.
15: Spotykać się z znajomymi, gdzieś wychodzić. Bzura, bulwary, spacerek. Bardzo przyjemnie. Jest za dużo atrakcji za mało czasu.
8: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
16: Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
0: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
16: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 15 stopni w Sochaczewie, choć temperatura odczuwalna na poziomie raczej 10. Wiatr do 20 km na godzinę, maksymalnie dzisiaj dwie dychy, ale z chmurami, więc raczej na termometrze takich wartości nie zobaczymy. Do 23 stopni do końca tygodnia. Deszczowy piątek nas czeka, szansa na opady także w sobotę, no ale spokojniej ma być w przyszłym tygodniu. Wyższe temperatury i więcej słonecznych dni, nawet do 28 stopni.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry, lato!
3: 94,9 FM.
7: Shania Twain, oczywiście That Don't Impress Me Much. 6 po 7 w Radiu Sochaczew na horyzoncie topiki Wilki w hicie dnia. Tak zaczynamy tę godzinę właśnie w czwartek 9 lipca. Fajnie, że jesteście z nami i gramy.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Czwórka, czyli czwarty album zespołu Wilki, 2002 rok, i ten kawałek, który był sztosem i jest cały czas, zachwyca na playliście Radia Sochaczew. 13 po 7, Urkę właśnie jako hit dnia.
4: Nic

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Chaos in the Field w Radiu Słuchaczów i 19 minut minęło od godziny 7. Dużo dobrej muzyki, będą i nowoczesne rytmy, będą i nowości, będą i klasyki jak Wiktor Dyduła, czy chociażby Phil Collins Easy Lover. Moi drodzy, za moment przeniesiemy się do Kalisza, tam niesamowita interwencja Straży Miejskiej, która przyjęła zgłoszenie o nielegalnej sprzedaży pewnego napoju. Jak zareagowali strażnicy? Tego dowiecie się z Radia Słuchaczew. Szczegóły za momencik.
1: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 30 minut równiutko minęło od godziny 7, a wy podróżujecie, wy poruszacie się i słuchacie najlepszych fal Radia Sochaczew oczywiście. Przenosimy się do Kalisza. W Kaliszu ktoś zadzwonił na Straż Miejską, zgłaszając, że młodzież nielegalnie sprzedaje lemoniadę. Osoba, która zgłosiła sytuację, była na miejscu i czekała na interwencję, a strażnicy przyjechali, ale zamiast ukarać nastolatków, wykupili od nich lemoniadę i życzyli udanych wakacji, a pan, który zgłosił sprawę, był bardzo zdziwiony i liczył na to, że dostaną mandat. W okolicy wszyscy wiedzieli, że młodzi wystawiają swoje stoisko podczas wakacji i chętnie z niego korzystali. Cel słuszny, niestety jak wszędzie są ludzie, którzy czerpią radość z utrudniania życia innym. I po drugie, po pierwsze, moi drodzy, wnioski. Jakie mamy wnioski? Po pierwsze, zawsze znajdzie się ktoś, komu się nie dogodzi, a po drugie, trzeba robić swoje i wierzyć w siebie, a dobro prędzej czy później na pewno do nas wróci. Mina tego gościa, który zgłosił sprawę, na pewno bezcenna.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: Vaya con Dios. Już teraz w Radio Sochaczew, Jonas Brothers za moment, a potem sprawdzimy sytuację na drogach.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to ruszamy na drogi, a tutaj sytuacja dość stabilna. Nieco większy ruch w centrum miasta, wolniej przez Warszawską i czekacie na przejazd na światłach. Na Alei Sześćsetlecia też samochodów trochę więcej, podobnie jak na Piłsudskiego i na obwodnicy. Wyjeżdżacie chętnie z miasta, wylotówki przejezdne w kierunku Młodzieszyna i w kierunku Brzozowa Starego, czy chociażby do Łowicza. Natomiast jeśli chodzi o 50 i dojazda dwójki, czy odcinek między Sochaczewem a stolicą 92 i 580, tutaj samochodów jest zdecydowanie więcej. Wolniej pojedziecie przez Błonie i przez Leszno, wolniej także przez Ożarów Mazowiecki. Bardzo duży ruch, znaczy więcej samochodów po prostu porusza się w kierunku stolicy z Sochaczewa niż odwrotnie, ale na prostych odcinkach raczej ten ruch odbywa się płynnie. Utrudnień brak, a dwójka także jest przejezdna, więc ja Wam życzę spokojnych podróży. Bierzcie pod uwagę, że warunki drogowe i pogodowe mogą się zmieniać. Zachowujcie bezpieczną odległość i jeżeli coś się dzieje godnego poinformowania innych, dzwońcie do nas 46 860 3 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
4: Autopromocja. Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też,
10: to poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Taki pozytywny numer w Radiu Sochaczew, Dire Straits, Walk of Life i 7 minut do godziny 8. Wiemy, że minister zdrowia dziś spotka się z lekarzami i pracownikami szpitali. Dalsze konsultacje, dalsze plany związane z poprawą sytuacji w szpitalach i redukcją tych wszystkich nadużyć, bo jak się okazuje, wielu dyrektorów robiło sobie niezłe źródełko sfinansowania. Swoją drogą przydałby się dodatkowy program od rządu. Może w związku z nadużyciami powiaty z największą liczbą placówek i szpitali zatrudniających Dawida K. otrzymają ambulans, co wy na to? Może się okazać, że tych podmiotów zatrudniających gościa było zdecydowanie więcej. Ile tego nie wiemy, ale trochę się poczuł, skoro oddał najpierw pół bańki, a potem dodatkowe 80 tysięcy, jakby faktury się nie zgadzały, nie?

0: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana łaciata UHT 30%, 500 ml, Mlekpol 8,25 za sztukę. Ser żółty królewski Sierpc 36,99 za kilogram. Jogurt sokulski owocowy 150 gramów, złoty 39 za sztukę. Jogurt naturalny 400 gramów Primo 3,39 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
0: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: A już teraz wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
10: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
11: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
10: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
9: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu.
12: Nowe autobusy pojawią się w Sochaczewie. Wiemy kiedy i co będą miały na wyposażeniu. Gminna Ochotnicza Straży Pożarnej w Iłowie ma nowego komendanta. Ustępującemu podziękowano na ostatniej sesji Rady Gminy. Już jutro na rynku w Błoniu piknik policyjny. A skoro policja, to przeniesiemy się do sochaczewskiej komendy, która ma powody do dumy. Oskar Tomczyk, witam i zapraszam. Tabor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie zasilą 4 zeroemisyjne autobusy marki Yutong. Pierwsze dwa pojazdy trafią do miasta w połowie listopada tego roku. Nowe autobusy mają posiadać nowoczesne kasowniki z płatnościami elektronicznymi, ładowarki USB oraz spójny design. W bazie ZKM-u powstaną także dwie stacje ładowania. Projekt ten jest warty 8,5 miliona złotych, a wsparło go dofinansowanie unijne. Zmianę na stanowisku komendanta gminnego OSP w gminie Iłów. Pełnienie tej funkcji zakończył Józef Smagała. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy podziękowano dotychczasowemu komendantowi za lata jego służby.
13: Szanowny druhu, w imieniu samorządu gminy Iłów składamy najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią, pełno zaangażowania służbę na stanowisku komendanta gminnego. Dziękujemy za trud włożony w kierowanie strukturami ochrony przeciwpożarowej, dbanie o wysoki poziom wyszkolenia naszych strażaków oraz wzorową współpracę. Pańska gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy oraz podejmowane decyzje zapewniły mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Niech święty Florian nieustannie otacza Pana swoją opieką.
12: Dziękował wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Druh oprócz okolicznościowego podziękowania otrzymał także prezent, pamiątkowy kanister. Poinformowano także o wyborze nowych władz. Prezesem został Sylwester Róg, komendantem Paweł Zych, Józef Smagała sekretarzem, a skarbnikiem Arkadiusz Mądrzejewski. I zmieniamy temat. Już w najbliższy piątek, czyli jutro, na rynku w Błonie odbędzie się piknik policyjny. Po części oficjalnej, zaplanowanej na godzinę 14, przewidziano czas na wspólną zabawę, ale także edukację. O szczegółach sekretarz gminy Błonie, Przemysław Kubicki.
14: Będą stoiska i różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych, dmuchańce, karuzela, pokazy policji konnej, rzecznej. Choć nie wiem, jak na rynku będzie pokaz policji rzecznej wyglądał, no ale to może być ciekawe. Psy policyjne, będą różne radiowozy do obejrzenia, będzie można wsiąść, być może będzie można nawet syrenę sobie odpalić, tego nie wiem, będzie można sprawdzić.
12: A skoro o policji mowa, najlepszy pies służbowy na Mazowszu służy w Sochaczewie. Opuncja, bo tak się bawi, zajęła pierwsze miejsce podczas wojewódzkich eliminacji do kynologicznych mistrzostw Polski. Opuncja na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem narkotyków, a sukces to także efekt pracy przewodnika. Gratulujemy policjantowi i opuncji zwycięstwa w eliminacjach wojewódzkich oraz życzymy powodzenia podczas finału 23. kynologicznych mistrzostw Polski.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No za ciepło jak na latko to nie jest. 15 stopni mamy w Sochaczewie, a temperatura odczuwalna na poziomie 11 kresek na plusie. Bardzo dobra jakość powietrza, wiatr w porywach przekracza 20 km na godzinę. No i dzisiaj maksymalnie 2 dychy, chociaż z niższą temperaturą odczuwalną. Wieczór na poziomie 14 stopni, jutro 19 stopni, ale z chmurami i z opadami deszczu. Deszcz zostaje z nami do soboty, a być może także do niedzieli. W weekend 23 stopnie. A cieplej do 28 w przyszłym tygodniu, zdecydowanie więcej dni słonecznych ma być, nie deszczowych.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Dzień dobry, lato!
8: 94,9 FM. Lady Gaga, Poker Face na początek. 6:30 za moment i Money, Don't Be So Shy, Modern Talking i wiele innych fantastycznych przebojów w Radiu Sochaczew. Będzie o wydarzeniach nadchodzącego weekendu. Zaproszę Was na pewne wydarzenie organizowane przez sochaczewski Mosir.

14 minut minęło już od godziny 8. Moi drodzy, ważne ogłoszenie, zresztą praktyczne, związane z wakacjami. Terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko w następujące dni. Przez cały lipiec, poniedziałki od 10 do 17.30, wtorek, piątek od 8 do 15.30, a w kolejnych miesiącach od 8 do 17.30 w poniedziałki, we wtorki od 8 do 15.30. Od wtorku do piątku. Do tego wszystkiego zapraszamy, bo terenowy punkt paszportowy mieści się w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, parter, pokój numer 16. Warto wiedzieć, a jeżeli macie wątpliwości, to dzwońcie do Radia Sochaczew. My wam powiemy co i jak, a do tego wszystkiego trzymam kciuki, by jak najwięcej nowych paszportów było wyrobionych, byście podróżowali, jeździli, zwiedzali i w ogóle korzystali z tego dobrodziejstwa, ponieważ no, mamy punkt paszportowy na miejscu i nie będzie trzeba nigdzie daleko jeździć, żeby wyrobić dokumenty, a to cieszy.

0: jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Super okazje dla ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: tego wymaga. Sylwia napisała, że podobno suszara daje radę i że to jest sprawdzona metoda. Słyszałem, że piekarnik i właśnie suszarka to niekoniecznie są dobre pomysły ze względu na to, że klej może puścić, ale ważne, że wasze metody działają. Co zrobić, gdy wilgoć dostała się do butów? Co zrobić, gdy potrzeba je wysuszyć? 46 863 22 22. Wszelkie porady mile widziane.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to jeszcze rundka po sochaczewskich ulicach. Centrum jak zawsze stoi na światłach, czyli Warszawska, Staszica i Traugutta, do tego Gawłowska w kierunku Płockiej i ten odcinek przy Łowickiej. Tutaj jedziecie wolniej, tak jak Aleją 600-lecia. Więcej aut w Trojanowie na okrzei 15 sierpnia i Piłsudskiego. Obwodnica w miarę przejezdna przed rondem Kuznocińskim i tutaj w okolicy Żyrardowskiej nie postoicie. Wylotówki drożne, aut sporo na odcinku 50 do A2, no i także między Sochaczewem a Stolicą, czyli na 92 i 580. Tutaj wiadomo wolniej, pojedziecie przez większe miasta, przez Leszno, Błonie czy Ożarów Mazowiecki. Jeśli chodzi o dojazd do Łodzi, do Łowicza czy przez Kamion do Wyszogrodu, tutaj te odcinki pozostają przejezdne. Także spokojnych podróży, a jak chcecie informować słuchaczy o utrudnieniach, to dzwońcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
9: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
10: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
9: Jestem Vaiana.
10: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
11: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany Georges Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660-001-504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
12: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Where do you go? No mercy. Takie zapytanie nam tutaj podaje 9 minut przed godziną 9, a jeżeli ktoś się zastanawia, dokąd idziecie i dokąd zmierzacie, to odpowiedź jest jedna. Wszyscy 25 lipca w sobotę zmierzamy na festiwal Disco Bzura w Amfiteatrze w Sochaczewie od 16 do 23 i już teraz wiemy, że jedną z gwiazd będzie Dave, czyli na pewno usłyszymy takie hity jak Petarda, a swoją drogą dzisiaj o 12 kolejna niespodzianka, kolejna ciekawostka i kolejny pseudonim artysty, którego także usłyszycie właśnie podczas Disco Bzury. Warto zanotować w kalendarzu, bawimy się wspólnie 25 lipca.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy 14,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 4 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Punktualnie o 9:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Wymienią oświetlenie w gminie Campinos, pomoże dotacja od marszałka. Warsztat terapii zajęciowej w Sochaczewie organizował Dzień Rodziny. Jak było w tym roku? W tym serwisie także o tym, o czym należy pamiętać wypoczywając nad wodą. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gmina Campinos realizuje działania związane z poprawą środowiska i efektywności energetycznej. Do samorządu trafiło dofinansowanie z Mazowsza. W praktyce środki mają posłużyć na wymianę oświetlenia.
12: Gmina Campinos pozyskała 191 800 zł dofinansowania w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2026. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Campinos. Nasz projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę i znalazł się wśród najlepiej ocenionych przedsięwzięć w tegorocznym naborze. Dzięki temu poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczymy zużycie energii oraz zmniejszymy koszty funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. To cieszy, wiemy, że tego typu inwestycji mieszkańcy oczekują.
11: Mówił wójt gminy Campinos Piotr Grzelak.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Za nami Dzień Rodziny, organizowany w warsztacie terapii zajęciowej. To impreza organizowana dla uczestników warsztatu oraz ich rodzin już od kilku lat. Była to także okazja do zacieśniania więzi, były gry i zabawy, w tym uwielbiany przez wszystkich bilard, mówi kierownik WTZ-u Piotr Pędlak.
13: W tym roku również cieszymy się bardzo, że i starostwo powiatowe pani starosta Anna Pawłowska, jak również burmistrz miasta Daniel Janiak, czy inni nasi przyjaciele przyjechali na to spotkanie, ale najbardziej nas cieszy fakt, że były rodziny naszych uczestników, bo wiemy, jak to jest wyczekiwane dla nich święto i widzimy sami to, kiedy już jesteśmy w warsztacie, jak uczestnicy nasi wyglądają za okna, czy za drzwi i patrzą, czy ich członek rodziny, ich gość, którego oni zaprosili, już jest. Ten Dzień Rodziny to jest naprawdę nasz wspólny czas. Na początku było przedstawienie, później grill, rozmowy, ciasto, kawa, herbata i na końcu zwieńczyliśmy ten dzień finałem pucharu bilarda. Jest to taka potyczka, którą gramy od kilku lat u nas w warsztacie.
11: I zmieniamy temat. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas. Zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Służby apelują, by niezależnie od miejsca, w którym spędzamy wakacje, zachowywać się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ostrożność trzeba zachować, m.in. nad wodą, gdzie każdego roku dochodzi do utonięć.
14: Bezpieczeństwo nad wodą, no tu duża rola rodziców, tak? Od samego początku powinniśmy wpajać dzieciom to, że woda, poza tym, że jest świetna i ochładza, jest też bardzo dużym zagrożeniem, szczególnie dla nieletnich, ale nie tylko. Są takie podstawowe zasady, z których powinniśmy korzystać, czyli korzystać tylko i wyłącznie z kąpielisk wyznaczonych, zwracać uwagę na to, jaka flaga jest na kąpieliskach, tak? I absolutnie nie wykraczać poza regulaminy tych kąpielisk. Ja tu zawsze zwracam uwagę również na to, aby nie skakać do wody, a przede wszystkim nie skakać w miejscach do tego nie przeznaczonych, ponieważ to bardzo często kończy się wypadkiem. No i przestroga głównie dla dorosłych, aby nie korzystać z uroków wody pod wpływem alkoholu.
11: Mówiła starsza kapitan Milena Bulwan ze Straży Pożarnej w Sochaczewie.
15: Do sporu polsko-ukraińskiego o UPE odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPE. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
16: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
15: Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef Sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
17: Podpisała między innymi Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3.
15: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Nadal temperatura w Sochaczewie na poziomie 16 stopni. Temperatura odczuwalna w okolicy 15-16 kresek na plusie. Oczywiście wiatr do 25 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 2 dychy, ale raczej na termometrze cieplej niż teraz nie będzie, bo chmury przeszkadzają. W dłuższej perspektywie za to do 23 stopni w weekend, popadać może do soboty, a w przyszłym tygodniu bez deszczu, temperatury nawet do 28 stopni i więcej słońca.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
10: No to ruszamy z kolejną godziną i dobrą muzyką w Radiu Sochaczew. 6 minut minęło od 9. Rod Stewart, za moment NA, ostatni raz. Będzie też i Vanessa Amorosi oraz rozmowa z gościem dnia. To za niespełna kwadrans. Bądźcie z nami.

0: Enej w Radiu Sochaczewi, 16 minut minęło od 9, moi drodzy. Jak wysuszyć obuwie, gdy deszcz nas złapał, gdy wilgoć jest w środku, gdy wracamy z festiwalu i nóżki mokną i zimne? Co zrobić w takiej sytuacji? To jest pytanie do Was. 46 863 22 22. Jak wysuszyć obuwie?
1: Dzień dobry. Przed chwilą Pan powiedział, jak buty wysuszyć.
0: Tak jest.
1: Ognisko napalić i włożyć ich i przebędą suche.
0: Albo stópki wystawić do ogniska. To się człowiek ogrzeje przynajmniej.
1: Właśnie.
0: No, to mamy pomysł na weekend, czyli ognisko.
1: Tak jest.
0: Superancko, miłego dnia, piąteczka.
1: Dziękuję nawzajem.
0: Jeszcze jeden ważny telefon otrzymała męska redakcja Radia Sochaczew.
2: Pozdrowionka dla facetów z Radia Sochaczew. Pozdrowionka.
0: Oh yeah, my też pozdrawiamy.
3: Dzień dobry, lato.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
14: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
15: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
16: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Castorama.
21: Teoria.
20: I praktyka.
21: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
20: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
23: Dzień dobry, lato!
24: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
25: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
26: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: A dzisiaj w naszym studiu jest Ewa Bojarowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dzisiaj u nas po raz pierwszy w tej roli w Młodzieszynie jest Pani bowiem stosunkowo niedługo na stanowisku dyrektorów placówek kultury. Jak się tu Pani odnajduje i jaką ma Pani wizję prowadzenia tych miejsc?
2: No tak, rzeczywiście jestem dość krótko, bo od wiosny 2026 roku jestem pełniąca obowiązki dyrektora. Spotkałam się z wielką przychylnością i władz gminy, i z całej społeczności, miło przyjęta, co od razu daje skrzydła do działania i realizowania swoich pomysłów. Jestem zwolenniczką takiej teorii, że domy kultury, biblioteki to są takie miejsca, takie przestrzenie, trzecie miejsca po pracy, po domu, w których każdy powinien się czuć bezpiecznie i każdy powinien się czuć sobą. I takie miejsca chcę stworzyć, a w zasadzie kontynuować, bo takie są już u nas w Młodzieszynie. W bibliotece troszeczkę będziemy przearanżowywali pomieszczenia, przygotowywując dedykowane dla dzieci i młodzieży i trochę dbając o kolekcję naszą, która jest naprawdę bardzo zacna, żeby bardziej ją wyreklamować, żeby każdy mieszkaniec i każdy użytkownik, który wchodzi do biblioteki, mógł zobaczyć, jakie zbiory mamy i jakie są tutaj do wypożyczenia. Natomiast przestrzeń w Domu Kultury jest naprawdę pozwalająca rozwijać swoje różnorakie zainteresowania i spędzać tam miło czas, co wielu mieszkańców z tego korzysta i ja również zachęcam nowych użytkowników do odwiedzin naszych placówek.
1: Też swego rodzaju nowością jest dyskusyjny klub książki, który powstał w Młodzieszynie.
2: Tak, tak. To jest takie moje dziecko. W zasadzie można powiedzieć niemowlak, bo były dwa spotkania. Jestem wielką fanką dyskusyjnych klubów książki. Uczestniczyłam w wielu takich spotkaniach. Wiele klubów zakładałam sama osobiście. Natomiast w Młodzieszynie spotkaliśmy się pierwszy raz. Grono ludzi, którzy lubią czytać książki i lubią o nich rozmawiać. Były dwa spotkania. Pierwsze spotkanie było takie inauguracyjne. Opowiadaliśmy o swoich lekturach, które lubimy czytać i o literaturze, która nas interesuje. Natomiast na drugim spotkaniu już żeśmy, tak jak jest idea dyskusyjnych klubów książki, że uczestnicy czytają jeden tytuł i o nim rozmawiają. No i proszę sobie wyobrazić, że słynna powieść Wojciecha Dudki Japonka, która miała bardzo wysokie notowania, była bardzo popularna, to w zasadzie był bestseller na wielu listach, u nas spotkała się dość z dużą krytyką. Była bardzo ognista dyskusja zwolenników takich powieści i takiej literatury i przeciwników. I jednocześnie nikt nikogo nie oceniał, a każdy wypowiadał swoje własne myśli. To jest właśnie cudne spotkania dyskusyjnych klubów książki. Spotykamy się raz w miesiącu o godzinie 17 w ostatni piątek miesiąca, więc najbliższe spotkanie już będzie w lipcu. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: A co na tapecie?
2: A na tapecie będzie powieść, zapomniałam tytułu, powieść o francuskiej malarce, powieść obyczajowa, oparta na faktach, biograficzna. Ale naprawdę zapomniałam tytułu.
1: To nic. No. Pewnie takie informacje można znaleźć u was na stronie.
2: Tak, zdecydowanie tak. Na stronie i na Facebooku, we wszystkich mediach. Natomiast też jest ważne, że nie trzeba tej książki przeczytać. Można sobie przyjść i posłuchać i wypowiedzieć się, czy warto ją czytać, czy nie. To raz. A dwa, że jakby ktoś chciał jednak przeczytać, do czego bardzo zachęcam, to egzemplarze są do wypożyczenia, bo idea dyskusyjnych klubów książki jest tak, że zapewniamy egzemplarz do przeczytania dla każdego czytelnika.
1: Super sprawa. I kolejny temat to już wakajki w Młodzieszynie. Jak tak. One przebiegają, bo wiemy, że już wystartowały.
2: Tak, wystartowały już od poniedziałku. Odbywa się pierwszy tydzień naszych takich spotkań. To bardzo ciekawa sprawa i to w zasadzie zawdzięczam zespołowi, którym zarządzam, pracownikom biblioteki i pracownikom Domu Kultury, bo wpadli na pomysł takich cyklów spotkań i w zasadzie każdy wybierał to, co go interesuje, co by chciał poprowadzić i co chciałby zaoferować dzieciom i młodzieży.

0: książąt mazowieckich. Później w piątek na zakończenie robimy bibliotecznego omnibusa, gdzie będziemy sprawdzać swoją wiedzę, co żeśmy nabyli. To są takie zajęcia dwugodzinne. Ten tydzień akurat Fantastyczne historie odbywa się w bibliotece, ponieważ przestrzeń i biblioteczna, i Domu Kultury no jest jednak mimo wszystko ograniczona, więc obowiązują zapisy, tak żebyśmy wiedzieli, ilu mamy uczestników, no i żeby każdy czuł się komfortowo.
1: I co jest bardzo bezpłatne.
0: Właśnie spotkania. Chciałam to powiedzieć. I to jest bardzo ważne, że wszystkie zajęcia są bezpłatne. To jest chyba taka cecha charakterystyczna też wszystkich zajęć, większości zajęć w gminie Młodzieszyn, że to jest gmina, która, i to mnie też tak mile zaskoczyło, że to jest gmina, która bardzo wspiera taką integrację społeczną, lokalność, uczestnictwo w wydarzeniach, dbając o to, żeby każdy mógł skorzystać. Już nie mówiąc o różnych aspektach ekonomicznych, zasobności portfela, nieprawda? Następny tydzień to będzie troszeczkę tydzień retro. Ja tam mówię, co babcia i dziadek czytali, kiedy byli mali. Będziemy spacerowali, jak mówię, po bajkach i po baśniach, które są w zasadzie dla nas klasyką, a proszę sobie wyobrazić, że niektóre dzieci nie znają tych bajek i tak będziemy chcieli sobie porozmawiać o czerwonych kapturkach, o księżniczkach, o Jasiu i Małgosi i tym podobnych. Nie będę zdradzała wszystkich tajemnic, bo niespodzianka się nie uda. Następne spotkanie będzie już, kolejny tydzień to już będą spotkania w Domu Kultury i to będą, cały tydzień będziemy się rozwijali artystycznie, więc bardzo serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 6 lat, bo to jest bardzo ważne, że te zajęcia są dedykowane dla dzieci od 6 lat wzwyż. Artystyczne dla wszystkich, którzy lubią, ale myślą, że nie potrafią, albo potrafią malować, śpiewać, chcą się rozwijać artystycznie, to bardzo serdecznie zapraszam. Kolejny tydzień to jest Zwierzęcy Świat, później mamy Tropiciele na Szlaku, gmina, jakiej nie znacie, no i finał Piknikowy Czarny. To tak w skrócie tylko hasłowo, bardzo zachęcam do śledzenia naszych mediów i informacji na bieżąco.
1: To dla dzieci, natomiast dla troszkę starszych mieszkańców i pewnie nie tylko mieszkańców macie fajfy, to jest taka sztandarowa impreza gminy Młodzieszyn. Kiedy najbliższe wydarzenie?
0: Nikt sobie nie wyobraża wakacji i lata bez fajf. Najbliższe są już w sobotę, 11 lipca. Będzie DJ Robert Grzegorek. Bardzo serdecznie zapraszam od 19 do 24. To, no słuchajcie, dobra muzyka, letni wieczór, deski, no i cóż więcej, no to przecież gwarantowana dobra zabawa.
1: Pani już w tych jednych fajfach uczestniczyła, jak wrażenie?
0: Tak, no świetnie, naprawdę. Zachwyca mnie ta rodzinność i spontaniczność i taka naprawdę sąsiedzkie relacje. To jest bardzo, bardzo takie ciepłe i takie budujące, nieprawda? Później mamy następne, ale proszę Państwa, w tym roku są aż 4 fajfy, bo mamy 11 lipca, później 25 lipca, 8 sierpnia i 22 sierpnia. Bardzo serdecznie zapraszam.
1: To tylko pogodę zamawiamy.
0: Tak, tak. Słuchajcie, ale pogoda. No to się bierze parasolkę, nieprawda? I można, no taniec z parasolką w deszczowa piosenka, może być ciekawie, ale ja myślę, że będzie pogoda.
1: Bardzo już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Ewa Bojarowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
0: Dziękuję ślicznie. Zapraszam bardzo na wszystkie nasze wakacyjne wydarzenia. Razem z wójt gminy Młodzieszyn, panią Moniką Katarzyną Pietrzyk.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Festiwalowy zawrót głowy, moi drodzy, 11 minut do godziny 10. Po 10 polecimy coś na ząb, ale i polecimy coś, co pomoże wam spalić trochę kalorii, pobawić się, potańczyć, pośpiewać, ponieważ lipiec i sierpień rozpieszczają w Sochaczewie pod kątem festiwalowym, pod kątem artystów, którzy pojawią się na scenie amfiteatru. Będzie się działo i o tych wydarzeniach po godzinie 10.
1: Dzień dobry, lato!

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Szynka kulka 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 lipca lub do wyczerpania zapasów.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Helio S.A. Dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
15: Punktualnie o 10 w Radiu Sochacze w wiadomości.
16: Minister zdrowia ogłosiła plan naprawczy systemu ochrony zdrowia. Wśród zapowiedzi Jolanty Sobierańskiej-Grędy znalazły się przyspieszenie wdrożenia w całości centralnej rejestracji oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach. Wśród propozycji także jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali. To odpowiedź na kryzys w ochronie zdrowia i afery związanej z zarobkami części lekarzy. Tomasz Węsk.
17: Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
18: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
17: Lekarze mieliby też być zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Szef NFZ-u Filip Nowak mówi o ukróceniu lekarskich spółek i zapewnieniu spokoju menadżerom szpitali.
19: Nie będą szantażowani przez lekarzy, którzy mówią, że chcą zarabiać 1-2 miliony złotych rocznie. Nie ze środków publicznych.
17: Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów.
16: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest zbudowana. Tak przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA skomentował szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. W przyjętej wczoraj rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego.
0: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
16: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Europarlament wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
20: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
21: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jest to po kłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
24: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu. No a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu. No i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
23: Znamy już komplet półfinalistów wielkoszemowego Wimbledonu. Ukrainka Marta Kostiuk pokonała 6-3, 6-2 Włoszkę Jasmine Paolini, a Czeszka Linda Noskowa Belgijkę Elizę Mertens 6-3, 7-5. W drugim półfinale Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff. W turnieju mężczyzny nie przestaje zadziwiać grający z dziką kartą Arthur Ferri. Brytyjczyk wygrał z Włochem Flavio Cobolim 6-4, 7-6, 6-0. O finał zagra z Aleksandrem Zwiriewem. Niemiec pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-4, 6-4, 6-2. W drugim półfinale Nowak Djokovic zmierzy się z Janikiem Sinnerem. Z tegorocznym Wimbledonem pożegnała się natomiast ostatnia polska tenisistka. W ćwierćfinale debla Katarzyna Piter i Czeszka Anna Siskowa przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kandyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6-2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 9 lat. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki nożnej, przekazał 59-letni trener w oświadczeniu. Chorwacja odpadła z mundialu w 1/16 finału, a dziś pierwszy ćwierćfinał o 22:00 Francja zagra z Marokiem.
20: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
21: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: No to o sporcie trochę wiemy, moi drodzy. 6 minut minęło od 10:00, za moment dowiemy się o kilku wydarzeniach, w których warto wziąć udział w naszym powiecie, a weekend zapowiada się pasjonujący. Do tego wszystkiego w tej godzinie także w Radiu Sochaczew polecimy coś na ząb.
11: Dzień dobry, lato!
25: 94,9 FM.
15: Flashdance, What a Feeling, czyli czwartkowy poranek z Radiem Sochaczew, a za moment Camila Cabello i Perfect.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Oh my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: 20 minut minęło od godziny 10, moi drodzy, w lipcu Disco Bzura. Fantastyczna impreza organizowana przez Urząd Miasta, przez Miasto Sochaczew i Radio Sochaczew. Ta impreza 25 lipca. No i jak już wiemy, jedną z gwiazd na scenie amfiteatru będzie Dave, czyli usłyszymy, jest na to wielka szansa, petardę. Może usłyszymy jeszcze inne jego wielkie przeboje. No i kolejne karty będziemy odsłaniać, bo w Radiu Sochaczew między innymi za godzinkę 40, czyli koło godziny 12, kolejne nazwisko, kolejny pseudonim artysty związany z jego obecnością w amfiteatrze podczas właśnie Disco Bzury, a w sierpniu WSC Festival, tutaj także kilkunastu artystów na scenie amfiteatru. Więc jest urodzaj. Najpierw klimat disco, później nieco klimatu DJ-skiego, także i rapu, więc będzie się działo. Na te wydarzenia was oczywiście w Radiu Sochaczew gorąco będziemy zapraszać.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
14: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
19: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
20: Dzień dobry, lato!
21: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
22: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
23: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: No dobra, jak zbliża się pora taka przedpołudniowa, to człowiek myśli o tym, co podjeść. Pasza Kebab, Oto Park, Wójtówka 2D. Dziś poleca Pasza Kebab nuggets z kurczaka. Boks lub talerz do wyboru. Do tego frytki i surówki, no i sosy oczywiście ostre, łagodne, jakie sobie tylko życzycie. W zestawie także obowiązkowo napój. Smacznego, zaglądajcie do Oto Parku, do Paszy Kebab.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
0: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Tilaf w radiu, słuchacze, w 10 minut przed godziną 11. Moi drodzy, ważne ogłoszenie związane z ulicą Staszica. Przy pewnym bloku, koło bloku, pod blokiem albo w niedalekiej odległości od bloku znaleziono kluczyki. Kluczyki z takim charakterystycznym elementem przy kluczykach. Są czarne, więcej nie zdradzę, natomiast jeśli ktoś z was zgubił albo po prostu znacie kogoś, kto szuka kluczyków, to być może właśnie te są u nas do odbioru w Radiu Sochacze. Warunek jest jeden, opisać trzeba, co tam przy tych kluczykach dokładnie się znajduje, ale do odbioru u nas na Staszica. Także zapraszam serdecznie. Kluczyki czarne do samochodu, chyba do samochodu, tak zakładam, zgubione w okolicy ulicy Staszica, przy jednym z bloków na parkingu, do odbioru w Radiu Sochacze. Mam nadzieję, że szybko odnajdą właściciela.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Trip smaczał przy tym palce, czyli gwiazda WSC Festiwalu tegorocznego, a za 5 minut o 11 w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Szynka kulka 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Disney przedstawia.
8: Jestem Vaiana z Motunui.
9: Już blisko nowy ląd.
7: Aktorska wersja uwielbianej animacji. Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
10: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 11.
15: 2025 rok przyniósł różne zagrożenia na terenie gminy Brochów, do jakich dochodziło najczęściej, o tym za chwilę. Dzisiaj rocznica utworzenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Sochaczewie. To ważna data dla sochaczewskich strażaków. Kino Pod Chmurką już w sobotę. Wiemy, jaki film wygrał głosowanie internautów. Oskar Tomczyk, zapraszam. Włamania, akty wandalizmu i jeżdżenie na podwójnym gazie to były najczęstsze zagrożenia, do których angażowani byli policjanci na terenie gminy Brochów w minionym roku. Te statystyki zostały ujęte w raporcie o stanie gminy.
16: Analizując rok 2025, należy stwierdzić, że najczęstszym zagrożeniem były akty wandalizmu i włamania do nowo budowanych budynków i stacji transformatorowych oraz liczne przypadki jazdy pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. W celu poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia zdarzeń kryminalnych należy prawidłowo planować i dyslokować służby, co pozwoli ograniczyć przestępczość na terenie gminy Młodzieszyn, Brochów oraz Srebrno.
15: Mówiła zastępca gminy Brochów Natalia Makowska. Dzielnicowi z Brochowa w ramach działań profilaktycznych mają rozwijać wiedzę społeczności na temat oszustw i zagrożeń, a także kontynuować spotkania z młodzieżą w wieku szkolnym.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: W kalendarzu 9 lipca dzisiaj obchodzimy rocznicę, od kiedy w 1880 roku utworzono Ochotniczą Straż Ogniową w Sochaczewie. Dało to początek rozwoju pożarnictwa na terenie naszego miasta. Z inicjatywy lokalnych społeczników utworzono jedną z pierwszych jednostek tego typu w Zaborze. W 1910 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru dla formacji, a 1 stycznia w 1975 roku decyzją ówczesnego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych w Warszawie powołano zawodową Straż Pożarną w Sochaczewie. Z kolei 1 lipca 1992 roku na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jednostka przekształciła się w profesjonalną formację ratowniczą. Praca strażaka to ciągły rozwój, w tym pozyskiwanie nowego sprzętu, mówi Rafał Michał Krupa, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
17: Nie tylko nowe pojazdy, ale również nowe technologie, które wchodzą do służby, jak choćby drony, precyzyjna termowizja, wysokociśnieniowe urządzenia gaszące-tnące, modernizujemy system łączności, doskonalimy procedury dowodzenia, współdziałania i wymiany informacji w czasie rzeczywistym podczas akcji. Profesjonalizm naszych strażaków dostrzegają przełożeni. W efekcie strażacy z Sochaczewa biorą udział w eksperckich zespołach zadaniowych komendanta głównego, wchodzą w skład elitarnych modułów ratowniczych dysponowanych do działań międzynarodowych, jak również są częścią odwodów operacyjnych, ważnym komponentem tych odwodów dysponowanych na teren całego kraju.
15: Już wiemy, jaki film zostanie wyświetlony w ramach pierwszego seansu kina pod chmurką organizowanego z budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. Spośród ponad 30 propozycji filmowych mieszkańcy wybrali film Dalej jazda, którego projekcja odbędzie się już w najbliższą sobotę o 21.30 przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżycach.
18: Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, uważa Joanna Wicha z Lewicy.
19: Bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze i to trzeba uregulować. Natomiast myślę, że jak będzie to spotkanie dzisiaj z Naczelną Izbą Lekarską, to padnie, bo to jest niemożliwe, żeby to nie padło.
18: Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Zmiany zaproponowane przez minister zdrowia to wynik afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po wybuchu tej afery prezydent stolicy zarządził kontrolę we wszystkich stołecznych szpitalach.
20: Kontrole trwają, oczywiście w samym Szpitalu Południowym, ale również kontrole trwają, jeżeli chodzi o SOR-y warszawskich szpitali, jeżeli chodzi o prosektoria. W momencie, kiedy będą wyniki, ja będę o nich informował. W Szpitalu Południowym trwa postępowanie CBA i prokuratury, w związku z tym my też bardzo ostrożnie w tej chwili informujemy o tym, co się dzieje, żeby nie być posądzonym o to, że wpływamy w jakikolwiek sposób na śledztwo. Prokuratura, CBA w tej chwili prowadzą czynności, pozwólmy im pracować.
18: Mówił, pytany o to wczoraj Rafał Trzaskowski. W zeszłym tygodniu z ratusza odeszły już dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Rafał Trzaskowski do końca lipca czeka na rezygnację od osób, które zasiadają w radach nadzorczych miejskich przedsiębiorstw i są jednocześnie członkami partii. Od sierpnia łączenie obu funkcji nie będzie w Warszawie możliwe.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Słońce wyszło, cieplej w Sochaczewie. 18 stopni wskazują termometry, ale wiatr przyspieszył do 30 km na godzinę. I dzisiaj taki nasz los po prostu. Od czasu do czasu to słońce zza chmur wyjdzie. Temperatury nie wyższe niż 20 stopni. 20 stopni także będzie do końca tego tygodnia. 24 stopnie w niedzielę. Za to jutro też dzień z opadami deszczu. Przelotne deszcze zostaną z nami do połowy przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu cieplej. Mogą się trafić przelotne burze, ale i dni słoneczne z temperaturami do 28 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Fajnie, że jesteście z nami. 6 minut minęło od 11. Już za 50 minut z groszem odsłonimy kolejną gwiazdę związaną z festiwalem Disco Bzura. Klimat disco pod koniec tego miesiąca, a pod koniec sierpnia w USC Festiwal, więc będziemy mieć mnóstwo powodów do wspólnej zabawy i do uśmiechu. Natomiast w Radiu Sochaczew już teraz najlepsza muzyka, Glenn Frey, do tego Sound of Legend, Sharam i wiele innych przebojów. W tej godzinie także audycja miejska, no i oczywiście polecimy też coś na ząb.
4: Dzień.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato, ale wiem, co nie stygnie, moi drodzy. Na pewno nie stygnie karkówka z grilla, a tę w sobotę już będą mogli przekąsić wszyscy uczestnicy wyzwania biegowego z jajem. Czas na ważne zaproszenie właśnie na sobotnią imprezę.
1: Najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy na kolejną edycję tegorocznego wyzwania biegowego z jajem. Zapraszamy na obiekty sportowe przy ulicy Rumiankowej w Karwowie. W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. To nie są jedyne nowości w tej edycji.
2: Oprócz nowych partnerów jest taka super nowość dla każdego uczestnika. Mamy przygotowane vouchery na posiłek z grilla, więc troszeczkę ciepłego będzie, a także soczki, jakieś inne napoje, więc serdecznie zapraszamy uczestników do wspaniałej zabawy.
1: Przypominam, że można się jeszcze zapisać do udziału w wyzwaniu, można się również zapisać w dniu zawodów. Zapraszamy serdecznie o godzinie 10.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
4: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
8: Słyszysz?
9: Tak,
8: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
9: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
16: Dzisiaj w naszym studiu jest dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, pan Radosław Jarosiński. Dzień dobry.
17: Dzień dobry państwu.
16: Już w najbliższą sobotę odbędzie się nowe wydarzenie w naszym mieście, a jest ono związane z Narodowym Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. W jaki sposób zostaną upamiętnione wydarzenia sprzed lat?
17: Zostaną upamiętnione tablicą odsłoniętą na froncie gmachu muzeum, połączone później z rysem historycznym, z przemówieniami, no i z prelekcją, która no, porównuje, nawiązuje do takiego głośnego ostatnio w mediach tematu, w której i dyskusji, w której bierze zarówno strona ukraińska, jak i polska udział, mianowicie porównania działań ukraińskiej Armii Wyzwoleńczej oraz Armii Krajowej na terenach, gdzie doszło do takich największych zbrodni, największych pacyfikacji.
16: Będzie pan mówił trochę o tej historii. Co warto byłoby o niej z tego zapamiętać?
17: No, przede wszystkim wydaje mi się, że jednak warto tutaj zaznaczyć, że między działaniami Armii Krajowej a Ukraińskiej Armii Powstańczej nie ma jakiejś symetrii, że a niestety są próby, które usiłują zrównać działania tych dwóch organizacji, no bo w świadomości ukraińskiej w zasadzie temat przeprowadzanych przez nich czystek na tle narodowościowym jest bardzo mało znany. Oni są głównie kojarzeni z walkami z Sowietami. No i tutaj wynika główny, moim zdaniem, taki ideologiczny konflikt, z którym obecnie mamy do czynienia. Także wyjaśnienie tych spraw no, jest cały czas przed nami. No i wydaje mi się, że to będzie jeszcze temat długich i wieloletnich debat, zanim zdołamy dojść do jakiegoś konsensusu.
16: Jeżeli chodzi o samą datę 11 lipca i to właśnie wyznaczone święto, które przecież już nie od roku, ani nie od dwóch jest w kalendarzu, to też ma ono związek z Niedzielą Wołyńską.
17: Tak, ono ma związek z tak zwaną Krwawą Niedzielą. Tutaj jako święto zostało ustanowione w 2016 roku. No, Krwawa Niedziela była serią pacyfikacji wiosek, takich największej eskalacji tych zdarzeń. I tutaj kilkanaście tysięcy osób, no w znacznej mierze dzieci, kobiet, starców poniosło wtedy śmierć. Także było to bardzo tragiczne wydarzenie, noszące no bezsprzecznie znamiona ludobójstwa.
16: Co możemy powiedzieć o samej tablicy? Jak ona będzie wyglądać? Gdzie się będzie znajdować?
17: Ona zawiśnie na froncie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą. No, krótki tekst upamiętniający po prostu ofiary rzezi oraz symbol kwiatu, symbol lnu, który jest też nawiązuje symbolicznie do tamtych wydarzeń.
16: W języku polskim będą napisy?
17: Tak, tak, tak.
16: Czy zaproszeni mogą czuć się wszyscy mieszkańcy?
17: Oczywiście. Każdy, kto interesuje się tym tematem, może się czuć zaproszony zarówno na uroczystości, jak i prelekcję, która później nastąpi.
16: Prelekcja odbędzie się już w muzeum?
17: Tak, prelekcja odbędzie się po uroczystości w gmachu muzeum.
16: I start jeszcze raz przypomnijmy, o której godzinie?
17: Zaczyna się uroczystości o godzinie 13.
16: Kolejny temat dotyczy sztandaru. Jak już mówiliśmy niejednokrotnie na naszej antenie, udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na jego renowację, więc teraz pozostaje pytanie, co się dzieje w tym temacie, czy ta renowacja już ruszyła?
17: No właśnie, z pewną satysfakcją mogę powiedzieć, że w tym tygodniu ogłaszamy już przetarg, który jest ostatnią jak gdyby fazą dopełnienia tych formalności, zanim sztandar ostatecznie trafi do jakiejś pracowni konserwatorskiej. Nasze zapytania ofertowe też dotyczą działań dodatkowych, czyli stworzenia gabloty, która będzie pewnie musiała zawierać jakiś odpowiedni mikroklimat do przechowywania tej tkaniny, tablicy kontrastowej oraz repliki 3D dla niewidomych. No, wszystkie te elementy były wskazane we wniosku, który złożyliśmy do ministerstwa, no i musimy się z nich wywiązać oczywiście, ale myślę, że efekt ostateczny będzie robił wrażenie, kiedy już sztandar znajdzie się na naszej ekspozycji.
16: A kiedy poznamy wykonawcę tej renowacji?
17: Myślę, że w przeciągu kilku tygodni zostanie wyłoniona pracownia, która będzie przeprowadzać konserwację.
16: Dużo pracowni w kraju zajmuje się tego typu działaniami? Nie będzie problemu z wykonawcą?
17: Myślę, że nie jest to duża ilość, a jeszcze mamy też konkretne wymogi, no bo chcielibyśmy, żeby pracownia, która zajmie się naszym sztandarem, miała zarówno doświadczenie w konserwacji tkanin archeologicznych, czyli bardzo mocno zdegradowanych, wyjętych z ziemi, jak i konserwacji sztandarów. No to tutaj ten krąg bardzo mocno, podejrzewam, się zawęży.
16: Ale jeżeli chodzi o inne tego typu znaleziska na terenie kraju, to nie wiem, czy może pan obserwował, udało się wyciągnąć z tej takiej najgorszej tkaniny to piękno, które jeszcze w tym sztandarze pozostało?
17: Myślę, że tutaj ciężko jest w przypadku sztandaru 68. Pułku Piechoty mówić o wyciągnięciu piękna, bo on przebywał w bardzo niekorzystnych warunkach. I na zawsze myślę, że pozostanie, że tak powiem, splamiony tymi związkami żelaza, które się tam wytworzyły w tej kance, w której on przebywał. Natomiast co do różnych innych

0: a inne opierają się na zachowaniu tego, co jest. Czyli tutaj w naszym przypadku bardziej będziemy celować jednak w konserwacji takiej zachowawczej, a w mniejszym na rekonstrukcję, zwłaszcza, że tych niektórych ubytków no nie da się, myślę, odtworzyć, albo przynajmniej jest to proces bardzo trudny i być może o wiele bardziej długotrwały niż założone przez ministerstwo 2 lata.
1: No właśnie chciałam o to zapytać, czy wiemy, kiedy możemy się spodziewać tych efektów finalnych? Około 2 lat, tak?
0: Tak, tyle trzeba przeznaczyć na jeden i drugi płat sztandaru, czyli rok na 11 miesięcy, to mamy według różnych kalkulacji, i 11 miesięcy na drugi, chociaż no tutaj pozytywem jest to, że niekoniecznie działania z nim związane będą musiały się odbywać oddzielnie. Część z nich będzie można przeprowadzać jednocześnie, czyli możliwa jest praca na obydwu płatach.
1: I przechodzimy już do tematu wakacji, które trwają w najlepsze, a w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej dopiero będą się zajęcia dla dzieci, dla młodzieży odbywać. Co w tym roku będzie się działo w muzeum?
0: No w tym roku chcielibyśmy zaprezentować pewną nowość w ramach spotkań z zabytkami, taki roboczy tytuł jest naszego przedsięwzięcia. Tutaj zarówno dzieci, jak i młodzież będą mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem żołnierskim, zarówno z oryginałami, czyli z zabytkami, jak i z replikami. No to tutaj przy wskazaniu, jak zachowujemy się w przypadku oryginalnego zabytku, a jak możemy się zachować w przypadku repliki, czyli w tym drugim wziąć do ręki, przymierzyć czapkę, założyć nawet mundur. No można wszelkich tych działań, które kiedyś były na tych przedmiotach dokonywane, do których one były stworzone, można po prostu w pełni używać. Natomiast no, w przypadku zabytku wiadomo, że tutaj trzeba zabezpieczyć ręce rękawiczkami, no, w zasadzie zabytek przed tym, co na rękach jest, czyli przed potem. I niektóre te przedmioty no, nie mogą być dotykane, prawda? Niemniej uczestnicy tych warsztatów no, będą mogli dotknąć, że tak powiem, żywej historii i tych przedmiotów używać normalnie pod okiem osoby, która będzie instruktorem. Tutaj muszę jeszcze dodać, że jest to wspólny projekt muzeum i Muzealnej Grupy Historycznej imienia 2. Batalionu 18. Pułku Piechoty. I jeżeli taka konwencja się przyjmie, jeżeli będzie zyskała ona jakąś popularność, to tutaj już z prezesem grupy Łukaszem Nonasem umówiliśmy się, że takich zajęć będziemy organizować więcej, być może nawet z większym rozmachem. Może pojawią się też rekonstruktorzy, którzy na sobie zaprezentują, jak się takiego sprzętu używa, jak on był regulaminowo noszony, jaki strój mieli żołnierze, jak używali poszczególnych elementów wyposażenia.
1: A póki co zaplanowano 2 takie spotkania.
0: Póki co zapraszamy 22 lipca oraz 12 sierpnia. W samo południe, godzina 12, można się spotkać z naszym edukatorem, który przybliży zarówno dzieciom, jak i młodzieży zagadnienia związane z żołnierskim plecakiem.
1: Zapisy wymagane?
0: Nie, wstęp jest wolny. Myślę, że pomieścimy zainteresowanych.
1: I tutaj już musimy postawić kropkę. Zapraszamy na te wszystkie wydarzenia, o których pan mówił, a ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, pan Radosław Jarosiński.
0: Dziękuję bardzo.
2: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: 94 i 9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
7: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany George Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660 001 504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
8: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
0: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: No to moi drodzy, jak coś za wami chodzi, to z pewnością jest to mały głód. A na mały i większy głód Bar Grzegory Kuznocin 112B się poleca, czynny do 19. Dzisiejsze danie dnia to żurek, placek po węgiersku, więc mega konkret. Dodatkowo w ofercie i rybki smażone się znajdą, i pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni czy ukraińskie. A szczegółowe menu znajdziecie oczywiście na Facebooku. Ja życzę smacznego i zachęcam do lektury, bo tutaj naprawdę, naprawdę propozycja goni propozycję.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: No i tak mgniemy rozpędzeni, moi drodzy, do południa. Już niedługo bardzo fajne informacje dla miłośników koncertowych klimatów na 94,9, a na razie wiadomości i na tym się skupmy.
1: Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Szynka kulka 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 lipca lub do wyczerpania zapasów.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat dachy. Budujemy razem.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: No i mamy godzinę 12. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Znamy kolejną gwiazdę, która wystąpi na festiwalu Disco Bzura. W tym przypadku słowo gwiazda nie jest na wyrost. W sobotę ważne uroczystości w Sochaczewie. O szczegółach za chwilę. W tym serwisie zajrzymy także do gminy Błonie i zaprosimy na piknik country. Oskar Tomczyk, zapraszam. Poznaliśmy kolejną gwiazdę festiwalu Disco Bzura, jaki odbędzie się 25 lipca w Sochaczewskim Amfiteatrze. Na scenie amfiteatru wystąpi Damian Gwiazdowski z zespołem Spontan. Hity zespołu, które możecie znać, to m.in. Farbowany Włos, Oczy Czarne, Tylko Tobie oraz Dresiara. Damian Gwiazdowski to syn wokalisty zespołu MIG. Na scenie muzycznej jest już od około 10 lat, a jego popularność stale rośnie. Spontan to druga gwiazda ogłoszona przez ratusz obok zespołu Dave. Na odkrycie czekają jeszcze 3 karty. A samorządy powiatu sochaczewskiego i miasta Sochaczew łączą siły i po raz kolejny zapraszają na organizowaną wspólnie uroczystość. Tym razem będzie ona poświęcona pamięci ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Jak zostaną upamiętnione wydarzenia sprzed lat, o tym dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
10: Zostaną upamiętnione tablicą odsłoniętą na froncie gmachu muzeum, połączone później z rysem historycznym, z przemówieniami, no i z prelekcją, która nawiązuje do takiego głośnego ostatnio w mediach tematów i dyskusji, w której bierze zarówno strona ukraińska, jak i polska udział, mianowicie porównania działań ukraińskiej Armii Wyzwoleńczej oraz Armii Krajowej na terenach, gdzie doszło do takich największych zbrodni, największych pacyfikacji. No, przede wszystkim wydaje mi się, że jednak warto tutaj zaznaczyć, że między działaniami Armii Krajowej a Ukraińskiej Armii Powstańczej nie ma jakiejś symetrii.
9: W programie także przemówienia. Uroczystość odbędzie się w sobotę przy Muzeum Ziemi Sochaczewskiej o godzinie 13. Data nie jest przypadkowa, bowiem 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. A gmina Błonie w niedzielę zaprasza do udziału w zupełnie nowej imprezie. Do udziału zachęca sekretarz gminy Przemysław Kubicki.
11: W niedzielę mamy piknik country w amfiteatrze, muzyka, food trucki, pokazy, nauka tańca kowbojskiego. Zapraszam.
9: W programie prezentacje amerykańskiej motoryzacji i występy muzyczne. Na scenie zaprezentują się Szulerzy, Zjednoczone Siły Taneczne, Zbigniew Hoffman i grupa Babsztyl, Cezary Makiewicz i Koltersi oraz Alicja Boncol i Koalicja. Start w niedzielę o 16 przy Centrum Kultury w Błoniu. Wstęp wolny.
1: Agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. To na polecenie prokuratury krajowej, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację, m.in. w szpitalu, ale też w jednym z urzędów miasta. A chodzi o śledztwo związane z zarobkami lekarza bez specjalizacji, który w zeszłym roku, pracując w kilku placówkach, zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: A pokłosiem tej afery między innymi jest propozycja zmian w ochronie zdrowia. Szefowa resortu zdrowia proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza wynoszącą 240 zł brutto. Jak przyznaje posłanka lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
13: Na pewno dobrym pomysłem jest uregulowanie tych płac, tak? Określenie jakiejś maksymalnej stawki, bo naprawdę, bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni i tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
1: No, w sprawie zarobków trwa właśnie spotkanie lekarzy z Naczelnej Izby Lekarskiej z szefową resortu zdrowia. Na Mierzei Wiślanej trwa sprzątanie po wczorajszym sztormie. Strażacy interweniowali ponad 130 razy w związku z silnym wiatrem. Dziś morze się uspokoiło i trwa liczenie strat, które są zwłaszcza w drewnianych budynkach postawionych bezpośrednio przy plaży, zwłaszcza w kątach rybackich. Pomożemy w odbudowie, mówi wójt Sztutowa Robert Zieliński.
14: Chyba, że to są obiekty tymczasowe, więc tak samo przygotowanie ich wymaga troszeczkę mniej pracy niż odbudowywanie.
1: W związku z wichurą trzeba było ewakuować obozy harcerskie. Ich uczestnicy wrócili już do obozów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka, ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Szczegółów nie znamy. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację, a w szpitalu spędziła ostatnie tygodnie. Bonnie Tyler miała 75 lat.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Ciemne chmury na niebie. Jakieś takie znowu wyszły i nam słońce zasłoniły. Do tego jeszcze mój redakcyjny kolega Oskar wszedł z uśmiechem do pracy, pełen radości i to jest bardzo podejrzane, bo to czwartek jest, a nie piątek, żeby tutaj tak emanować uśmiechem. No a na termometrze, moi drodzy, 18 stopni, chociaż ta odczuwalna temperatura trochę niższa. Wiatr w porywach przekracza 30 km na godzinę, 15 stopni wieczorem. Noc i poranek mogą być deszczowe, a w najbliższych dniach przelotne opady deszczu zostaną z nami co najmniej do soboty. Jutro może popadać, 24 stopni w najbliższy weekend, a w przyszłym tygodniu nawet do 28 stopni i mają być dni słoneczne. I tego się trzymamy.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.
0: No to kolejne karty odsłonięte, 6 po 12 i możemy ogłaszać wszem wobec gwiazdę kolejną drugiego festiwalu Disco Bzura 25 lipca na scenie m.in. Spontan w amfiteatrze. U nas Pet Shop Boys za moment w hicie dnia Bonnie Tyler Holding Out for a Hero, to w nawiązaniu do smutnych informacji, iż artystka odeszła.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: No i w hołdzie dla Bonnie Tyler, gwiazdy, która niestety dziś odeszła w wieku 75 lat, ostatnie tygodnie spędziła w szpitalu. Tak w hicie dnia, w podziękowaniu za te fantastyczne przeboje, Holding Out for a Hero. Znacie ten numer na pewno i my go wam gramy w Radiu Sochaczew. 11 minut po godzinie 12 właśnie w hicie dnia.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Sound and Grace w Radiu Słuchacza. 18 minut minęło od 12 w studiu. Oskar Tomczyk, siemanko, dzień dobry,
1: siemanko,
0: witam.
1: Siemanko, cześć, dzień dobry.
0: O Disco Bzurze, mój drogi, odsłoniliśmy kolejne karty. Ty zresztą zapowiadałeś to słuchaczom, kto się pojawi na scenie.
1: Co tak już jest. Wiemy. Już wiemy na ten moment, że będzie Dave i na ten moment wiemy, że będzie Spontan. Więc to są zespoły, na które myślę, że wiele osób czekało. I wiemy na ten moment, że będzie jeszcze jedna osoba, na które wiele osób czekało. Czyli nasz redakcyjny kolega.
0: Tak jest.
1: Tomek Kwarciniak.
0: Kiedy impreza?
1: Impreza 25 lipca.
0: Dobrze, legendy mówią, że z niejednego pieca chleb jadł. Ostateczna droga, którą obrał, doprowadziła go za mikrofon Radia Sochaczew i na scenę amfiteatru. Krew w jego żyłach pulsuje w rytmie disco polo. Zawsze elegancki, uczesany, zawsze pachnący i wykąpany. Gdyby był włoskim piłkarzem, nazywałby się Tomateo Martini. Gdyby był holenderskim DJ-em, mówilibyśmy Tomin van Martinen. Oczywiście, a gdyby był z Brazylii, to nazywałby się Tomaldo, ale to jest nasz, polski, swojski, sochaczewski Tomasz Marciniak. I jeszcze jedna ważna sprawa. Tomek to jedyna osoba w naszym radiu, która potrafi zrobić 15-minutową przerwę w 40 minut i na dodatek, gdyby poszedł do piekła, to po tygodniu wróciłby z podpisaną umową reklamową. Taki to jest Zuch i on, moi drodzy, z Julią Kuligowską z Urzędu Miasta poprowadzi nam Disco Bzurę. Najlepsza osoba w odpowiednim miejscu.
1: Nie wiem jak ty, ja już się nie mogę doczekać.
0: Dobra impreza będzie i zapraszamy wszystkich.
2: Gra dla was Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Reklama.
3: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nocą światło na wodzie tak lśni i woła.
10: Aktorska wersja uwielbianej animacji Disneya. Dwayne Johnson jako mały.
9: Jestem Vaiana!
10: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

0: No moi drodzy, to już wiecie, że na pewno najbliższa sobota przyniesie multum atrakcji, zwłaszcza, że wyzwanie biegowe z jajem w nowej lokalizacji, więc zainteresowanie tych młodszych i starszych miłośników aktywności z pewnością będzie spore. Tym razem w Karwowie, tym razem bieg terenowo-przełajowy z atrakcjami i nie tylko, bo będzie także pyszna przekąska, co słyszeliśmy wcześniej. A to wszystko specjalnie, żeby urozmaicić udział w tym wydarzeniu. Ten weekend przynosi jeszcze jedno fajne wydarzenie związane z czwartym sochaczewskim spotkaniem z klasykami. O tym wydarzeniu przed godziną 13. Także bądźcie z nami, za moment szczegóły. Można świetnie zaplanować sobie najbliższy weekend i naprawdę nie będziecie narzekać na brak atrakcji w Sochaczewie.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.

0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
8: Reklama.

0: Love is the answer.
1: Radio Słuchaczew 94,9 FM.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Moi drodzy, bardzo ważna sprawa związana z tym, że 8 minut pozostało do godziny 13 i sporo czasu pozostało do tego, by rozwijać swoje pasje i brać udział na przykład w treningach piłki ręcznej. Agnieszka Lubarska z Kozłowianek poinformowała o tym, że trwają rekrutacje. Wszystkie dziewczyny, które są chętne do gry, są mile widziane, zresztą posłuchajcie sami.
1: Lubarska Agnieszka, kapitan Ladies Handball Kozłowianki. Rekrutacja trwa cały czas. Zapraszamy wszystkie panie, dziewczyny, kobiety, które są chętne z nami pograć. Wiek nawet od 16 lat, bo ostatnio dziewczynka z nami grała 16 lat na turnieju. Treningi mamy w każdy piątek, nawet w wakacje, o godzinie 20 w hali w Kozłowie Biskupim w szkole. Od września zaczynamy pełną parą, w sumie od końca sierpnia. Czekają nas 3 turnieje, przed nami też sparingi. Dlatego jest nam potrzeba dziewczyn, bo niestety kontuzje nas trochę dopadły i dlatego zapraszamy.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Szynka kulka 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 10 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
9: Na zegarze 13 w Radiu Sochaczew wiadomości.
10: Bardzo ważne umowy podpisano w starostwie. Chodzi o inwestycje związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Więcej w tym serwisie. Są wyniki egzaminów maturalnych dla powiatu sochaczewskiego. Szczegóły już za chwilę. Obowiązek używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzieży podczas jazdy rowerem, hulajnogą i pozostałymi urządzeniami transportu osobistego. O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, zapraszam. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów maturalnych. Dane dla powiatu sochaczewskiego pokazują, że najlepsze rezultaty ponownie osiągnęli uczniowie Liceum Chopina. Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło 172 absolwentów tejże szkoły, a świadectwo dojrzałości otrzymało 169 osób. To najwyższa zdawalność w powiecie, która po egzaminach poprawkowych może jeszcze wzrosnąć. Najlepiej spośród techników wypadło technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Prywatne liceum sióstr Niepokalanek osiągnęło najwyższy średni wynik z egzaminu podstawowego z matematyki. Analiza wyników pokazuje, że podobnie jak w poprzednich latach, maturzyści z powiatu sochaczewskiego zdecydowanie najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim. W większości szkół średnich wyniki z tego przedmiotu były wyraźnie wyższe niż z języka polskiego, a egzaminy ustne z języka angielskiego niemal wszędzie zakończyły się 100% zdawalnością.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Przypominamy, że w życie weszły nowe przepisy ustawy o prawo o ruchu drogowym. Wprowadzają one obowiązek używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego. Kaski warto nosić nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo.
11: W Sochaczewie też zdarzały się zdarzenia drogowe, gdzie przede wszystkim ci młodzi użytkownicy, na przykład hulajnóg, trafiali do szpitala z potężnymi urazami głowy. Jako policjantka wiem bardzo dobrze, że urazy głowy są bardzo niebezpieczne i choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, na przykład tych obrażeń, mimo wszystko w tej głowie może coś się dziać. To mogą być różnego rodzaju krwiaki, to mogą być różnego rodzaju wylewy, które w tej chwili nie dają o sobie znać, ale za godzinę, dwie może być dramat.
10: Mówiła starsza aspirant Agnieszka Dzik.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: W starostwie powiatowym w Sochaczewie podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla dwóch obiektów, które będą mieć podwójne funkcje. Z jednej strony użytkową, a z drugiej ochronną. Oba projekty wykona firma Dariusz Kuźmiński z Żyrardowa. Powinny być gotowe do końca roku.
12: Będzie to dokumentacja projektowo-budowlana hali sportowej z miejscami ukrycia w zespole szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie i druga dokumentacja projektowo-budowlana dotyczy zaprojektowania parkingu z miejscami ukrycia w zespole szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, czyli w tak zwanym ogrodniku. Żeby coś mogło się skończyć, musi się zacząć. Jest to pierwszy etap. Mam nadzieję, że doczekamy tego, abyśmy mogli mieć sieć właśnie takich miejsc, gdzie wszyscy nasi mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie.
10: Mówiła wicestarosta Anna Pawłowska. W sumie powiat uzyskał 2,5 miliona złotych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla 5 inwestycji związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Wiadomość ekonomiczna, Bartek Staniaszek. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że projekt zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzymała dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
17: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
9: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Niezłe premie na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zgodnie z oficjalnym systemem premiowym FIFA, reprezentacje, które dotarły do ćwierćfinału, otrzymają po 10 milionów dolarów za awans na mundial, 2,5 miliona dolarów na przygotowanie, 19 milionów dolarów za miejsce w najlepszej ósemce turnieju. Mistrz zgarnie co najmniej 50 milionów dolarów.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.

0: nas.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
13: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
14: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
23: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
24: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
25: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
26: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
27: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.
23: Laboratorium języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
0: Dzień dobry, Martyna Zygmuntowicz. Witam Państwa w drugiej audycji z cyklu Laboratorium Języka – Spakuj angielski na wakacje. Jest dzisiaj ze mną w studiu Katarzyna Janiak.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: I dzisiaj Katarzyna opowie o sposobach, z którymi można pracować z dziećmi z angielskim w wakacje.
1: Zanim przejdę do sposobów, chciałabym przytoczyć kilka anegdotek, które usłyszałam podczas rozmów z rodzicami i opiekunami po zajęciach u nas w szkole. I te anegdotki mają nas tutaj zachęcić do tego, aby wykorzystywać język angielski w codziennych sytuacjach. Pierwsza anegdota, którą przygotowałam, dotyczy sytuacji, kiedy dzieci kończą posiłek. Babcia przygotowała dla swoich dzieci, swoich wnuków posiłek i dziecko nie chciało już więcej jeść i mówi: "No more granny, look, I'm full." Babcia była zdezorientowana, zadzwoniła do rodziców z zapytaniem, czy dziecko przypadkiem nie ma gorączki, bo zaczęło mówić w obcym języku. I właśnie ta sytuacja ma nam pokazać wartość takich codziennych sytuacji.
0: To bardzo ciekawa historia. Czy takie sytuacje zdarzają się często?
1: Myślę, że tak, w naszym codziennym życiu mamy dużo takich sytuacji, które są rutynowe i się powtarzają, i właśnie w takich sytuacjach warto wykorzystywać język angielski.
0: Co w takim razie rodzice mogą zrobić w domu, wykorzystując wolny czas w wakacje, żeby wesprzeć rozwój językowy swojego dziecka również w takich rutynowych sytuacjach?
1: Na przykład rano, kiedy dzieci wstają, możemy wykorzystać wyrażenia na powitanie. Good morning, darling, na przykład. Albo did you sleep well? Inne, które mogą być również wykorzystane. Are you ready? Te wyrażenia mogą być wykorzystywane rano albo w innych sytuacjach, kiedy wychodzimy z domu. Hurry up, let's go. Albo take your backpack.
0: A jakie zwroty rodzice mogliby wykorzystać na przykład przy wspólnym posiłku?
1: Are you hungry? Kiedy pytamy dziecko, czy jest głodne, albo na początku posiłku enjoy your meal, czyli smacznego. Dziecko mogłoby wtedy odpowiedzieć I'm hungry albo I'm full.
0: Podałaś, Kasiu, pomysły na poranną rutynę. A co z wieczorem? Czy tutaj są jakieś zwroty, których rodzice mogliby używać?
1: Wieczór to idealna pora dnia do tego, aby wprowadzić rutynowe zdania, wyrażenia w języku angielskim. Wtedy one się lepiej zapamiętują. I tutaj podam kilka przykładów, które mogą być wykorzystane. Podczas mycia zębów na przykład. Brush your teeth, czyli umyj zęby. Albo time for bed, czas iść spać. Jeżeli dzieciaki są w pokoju, good night, dobranoc albo sweet dreams.
0: Bardzo Ci dziękuję za te przykłady. Czy mogłabyś krótko powiedzieć, dlaczego takie rutyny działają i co dają dzieciom? I dlaczego są wartościowym elementem, który warto zastosować również w wakacje?
1: Myślę, że czas wakacyjny to jest 2 miesiące poza murami szkoły, przedszkola i nie warto nie wykorzystywać tego języka angielskiego. Warto właśnie w tych rutynowych sytuacjach te wyrażenia stosować, ponieważ wpadają one wtedy do pamięci długotrwałej i szybciej dzieciaki je zapamiętują. Może być taka sytuacja, że kiedy my zapomnimy tą sytuację rutynową, dzieciaki samoistnie wypowiedzą to wyrażenie, które myśmy do tej pory próbowali nauczyć dzieci. Także przynosi to wymierne efekty, tak naprawdę bez większego wysiłku.
0: A co jeśli rodzic nie do końca zna angielski? Wielu rodziców może się obawiać, że nie będą w stanie po prostu wykorzystywać tych zwrotów lub mogą wręcz zaszkodzić rozwojowi językowemu swojego dziecka ze względu na to, że powiedzą coś źle, popełnią jakiś błąd. lub będą mieli niepoprawną wymowę. Czy tutaj jest jakiś sposób, na którym można byłoby zadziałać?
1: Jeżeli rodzic nie zna języka angielskiego, to nic strasznego. Ważne, żeby używał pozytywnych wzmocnień do dzieci. W naszych podręcznikach, które mamy w szkole, mamy poradnik dla rodzica i tam wszystkie wyrażenia są wytłumaczone. W naszych poradnikach są również podane sposoby, w jaki można pracować z dzieciakami w domu. Piosenki są wytłumaczone i historyjki również. Dlatego, jeżeli rodzic nie zna języka angielskiego, to nic strasznego.
0: Dziękuję Ci, Kasiu, za te rady. Dziękuję też naszym słuchaczom za wysłuchanie kolejnej audycji. Słyszymy się już w najbliższy czwartek. Do usłyszenia.
23: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane Centrum Metody Teddy Eddy.

0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
14: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
3: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Czy wiesz, że woda z

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany Georges Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660-001-504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza. Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.
8: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Nowe autobusy pojawią się w Sochaczewie. Wiemy kiedy i co będą miały na wyposażeniu. Gminna Ochotnicza Straży Pożarnej w Iłowie ma nowego komendanta. Ustępującemu podziękowano na ostatniej sesji Rady Gminy. Już jutro na rynku w Błoniu piknik policyjny, a skoro policja, to przeniesiemy się do sochaczewskiej komendy, która ma powody do dumy. Oskar Tomczyk, witam i zapraszam. Tabor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie zasilą 4 zeroemisyjne autobusy marki Yutong. Pierwsze dwa pojazdy trafią do miasta w połowie listopada tego roku. Nowe autobusy mają posiadać nowoczesne kasowniki z płatnościami elektronicznymi, ładowarki USB oraz spójny design. W bazie ZKM-u powstaną także dwie stacje ładowania. Projekt ten jest warty 8,5 miliona złotych, a wsparło go dofinansowanie unijne. Zmianę na stanowisku komendanta gminnego OSP w gminie Iłów. Pełnienie tej funkcji zakończył Józef Smagała. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy podziękowano dotychczasowemu komendantowi za lata jego służby.
10: Szanowny druhu, w imieniu samorządu gminy Iłów składamy najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią, pełno zaangażowania służbę na stanowisku komendanta gminnego. Dziękujemy za trud włożony w kierowanie strukturami ochrony przeciwpożarowej, dbanie o wysoki poziom wyszkolenia naszych strażaków oraz wzorową współpracę. Pańska gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy oraz podejmowane decyzje zapewniły mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Niech święty Florian nieustannie otacza Pana swoją opieką.
9: Dziękował wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Druh oprócz okolicznościowego podziękowania otrzymał także prezent, pamiątkowy kanister. Poinformowano także o wyborze nowych władz. Prezesem został Sylwester Róg, komendantem Paweł Zych, Józef Smagała sekretarzem, a skarbnikiem Arkadiusz Mądrzejewski. I zmieniamy temat. Już w najbliższy piątek, czyli jutro, na rynku w Błoniu odbędzie się piknik policyjny. Po części oficjalnej, zaplanowanej na godzinę 14, przewidziano czas na wspólną zabawę, ale także edukację. O szczegółach sekretarz gminy Błonie, Przemysław Kubicki.
11: Będą stoiska i różnego rodzaju atrakcje dla najmłodszych, dmuchańce, karuzela, pokazy policji konnej, rzecznej. choć nie wiem, jak na rynku będzie pokaz Policji Rzecznej wyglądał, no ale to może być ciekawe. Psy policyjne, będą różne radiowozy do obejrzenia, będzie można wsiąść, być może będzie można nawet syrenę sobie odpalić, tego nie wiem, będzie można sprawdzić.
9: A skoro o policji mowa, najlepszy pies służbowy na Mazowszu służy w Sochaczewie. Opuncja, bo tak się wabi, zajęła pierwsze miejsce podczas wojewódzkich eliminacji do kynologicznych mistrzostw Polski. Opuncja na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem narkotyków, a sukces to także efekt pracy przewodnika. Gratulujemy policjantowi i opuncji zwycięstwa w eliminacjach wojewódzkich oraz życzymy powodzenia podczas finału 23. kynologicznych mistrzostw Polski.
7: Samorząd lekarski będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia przy likwidacji kominów płacowych, zapowiada prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski po spotkaniu z szefową resortu zdrowia. Rozmowy miały związek z zaprezentowanymi dzień wcześniej propozycjami resortu dotyczącymi zmian m.in. w sposobie wynagradzania lekarzy. Tak mówiła po spotkaniu minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
12: Zmiany są niezbędne. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać. Ta stawka do 240 zł, pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
7: Za tydzień odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym ma się pojawić również samorząd lekarski.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Agenci CBA w warszawskim ratuszu, urzędzie dzielnicy Ursus i szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem. Ale mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
7: To właśnie w szpitalu południowym pracował lekarz bez specjalizacji, który przez ostatni rok pracując w różnych placówkach miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 19 stopni na termometrze, wieje wiatr, ale delikatnie, z prędkością 21 km na godzinę, więc u nas bardzo spokojnie w porównaniu z tym, co wczoraj działo się nad morzem. Dzisiaj nad morzem, na plażach wielkie sprzątanie, więc jesteśmy szczęściarzami, bo możemy sobie czegoś takiego oszczędzić. No cóż, pewnie narzekają ci, którzy wybrali się nad morze, wykupili w czasy, spędzają tam urlop, a tu czerwone flagi wywieszone na większość nadmorskich kąpielisk i to z powodu wysokich fal wiatrów czy prądów wstecznych. Tak więc doceniajmy tę pogodę, którą mamy u nas. Ciepło, spokojnie, cicho.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No cóż, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Taką informację znalazłam w kalendarzu, a ja jak zwykle dotarłam tą samą drogą. Może kiedyś spróbuję znaleźć inną drogę, ale chyba trzeba się do tego przygotować. Taka możliwość oczywiście istnieje. Może pieszo albo jednośladem. Nie, jednośladem to chyba zbyt niebezpiecznie. Teraz pełno rowerów elektrycznych, motorowerów, hulajnóg. Trudno rozróżnić, kiedy mamy do czynienia z rowerem elektrycznym, a kiedy z motorowerem. Coraz więcej takich pojazdów i robi się niebezpiecznie na chodnikach. Culture Beat, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry.

0: Podsiadło na błysk, Dawid Podsiadło tak tanecznie i lirycznie jednocześnie. Potrafi chłopak dwie rzeczy połączyć ze sobą. 20 minut po 14, a za chwilę u nas spotkanie z Martą Kubiak. Porozmawiamy dzisiaj o cyklu zajęć jogi w rytmie oddechu. W tych zajęciach może każdy z nas wziąć udział, a jakie szczegóły, jak to zrobić, to już o tym opowie Marta.
1: Gość dnia w... Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Mój gość Marta Kubiak. Dzień dobry, witam.
16: Dzień dobry.
0: Marta prowadzi zajęcia jogi w rytmie oddechu. Z Martą to my się znamy od wielu lat, ale nie widziałyśmy się chyba wiele lat, bo pamiętam cię jeszcze jako licealistkę i rówieśniczkę mojej córki, a teraz już jesteś, no...
16: Dorosłą kobietą.
0: Dorosłą kobietą. I to joginką? Tak mogę powiedzieć, joginką?
16: Tak, jest to jedna z moich ról, można powiedzieć.
0: A, jedna z twoich ról. To jak to się stało, że w takiej roli właśnie występujesz teraz?
16: w roli joginki? No zaczęło się od własnej praktyki. Poszukiwałam zajęć, które mogłabym wykonywać podczas ciąży, ponieważ zaczęłam praktykować jogę, kiedy byłam w drugiej ciąży. To było 10 lat temu. I tak trafiłam na jogę. I potem ta joga towarzyszyła mi w różnych okresach mojego życia. Szczególnie nasiliło się ta praktyka, nasiliła się podczas pandemii. I z tą pandemią tak już zaznajomiłam, zaprzyjaźniłam się z jogą tak najmocniej i od tego też zaczęła się taka powolna troszkę dróżka ku temu, żeby przekazywać to, co w jodze piękne dalej, żeby przekazywać tą praktykę też innym.
3: Czyli najpierw ćwiczyłaś sama, tak?
16: Tak.
3: Skończyłaś Akademię Wychowania Fizycznego.
16: Tak jest.
3: Ale to nie był kierunek joga.
16: To był kierunek.
3: Był kierunek joga,
16: joga,
3: tak?
16: Joga i relaksacja.
3: Aha, tak. Joga i relaksacja. Ja nawet nie wiedziałam, że taki kierunek na AWF-ie istnieje. Chyba nie młody czy nie młody?
16: On już jest kilka dobrych lat.
3: No to kilka dobrych lat to nie jest tak dużo. No dobrze, i co? Już w Sochaczewie mogłaś, realizowałaś jak gdyby zajęcia w domu, a takie grupowe były już wtedy w Sochaczewie, 10 lat temu były chyba.
16: Tak, tak, były zajęcia. No ja zaczynałam u Agnieszki Maciągiewicz w TPS-a.
3: Pozdrawiamy ją, tak, bo ja też chodziłam na te zajęcia, pamiętam, bardzo dobre zajęcia. No dobrze, trochę czasu minęło i wystarczyło ten wydział na Akademii Wychowania Fizycznego skończyć, czy trzeba było jeszcze jakieś dodatkowe kursy, uprawnienia zdobyć? Jak to jest w tym świecie waszym?
16: Myślę, że najważniejsze tutaj, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć jogi, to jest własna praktyka i poznanie samego siebie. To jest taka solidna podstawa, która potem gdzieś tam ustrukturyzowana poprzez studia, poprzez kursy, poprzez dodatkowe szkolenia, tworzy taką bazę, z którą można iść dalej, wychodzić do ludzi i właśnie pokazywać ludziom, jak to robić, nauczać.
3: Czyli trzeba w sobie odnaleźć potrzebę jogi, tak?
16: Tak,
3: po prostu.
16: Zdecydowanie.
3: No dobrze, to teraz będziemy zachęcać do udziału w takich zajęciach, bo ten cykl zajęć jogi już trwa od kilku tygodni. Są to zajęcia w ramach budżetu obywatelskiego, bezpłatne. I teraz opowiedz o nich, gdzie, jak możemy się zapisać, czy tak z ulicy wchodzimy i bierzemy udział, jak to wszystko się odbywa i gdzie się odbywa.
16: Oczywiście, już mówię. Ogólnie ten okres, ten rok jest obfity w zajęcia jogi, jeżeli chodzi o darmową jogę, ponieważ do życia weszły dwa projekty budżetu obywatelskiego. Zarówno Sochaczewski Budżet Obywatelski, jak i Budżet Obywatelski Powiatu Sochaczewskiego mają swój projekt pod nazwą, nazwa taka sama, w rytmie oddechu właśnie. I w ramach tych dwóch projektów są zajęcia takie same, zajęcia jogi, relaksacji, oddechowe, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o wiek, to wiek nie ma tutaj znaczenia, ani doświadczenie z jogą też nie ma znaczenia. Każdy może przyjść. Zapraszamy na zajęcia wszystkich chętnych. Nie trzeba się zapisywać. Wystarczy przyjść dosłownie z ulicy i zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, czy to nam pasuje.
3: No i ale trzeba zabrać matę, tak?
16: Trzeba zabrać matę, trzeba zabrać wygodny strój, aczkolwiek jeżeli ktoś w ostatniej chwili się zdecyduje, ja zawsze mam ze sobą parę zapasowych mat, żeby właśnie takie osoby przywitać.
3: Nawet tak.
16: Nawet tak, dokładnie. Kiedy odbywają się zajęcia? Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki o godzinie 17:30 w Parku Garbolewskiego. To są zajęcia w ramach budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. Następnie odbywają się zajęcia w środy i w piątki o godzinie 18:30 w szkole podstawowej numer 2 i w soboty i w niedzielę o godzinie 11 w Parku Garbolewskiego. Zajęcia w środy, w piątki, w soboty i w niedzielę odbywają się w ramach budżetu sochaczewskiego budżetu obywatelskiego.
3: To prawie codziennie.
16: Prawie codziennie.
3: Prawie codziennie.
16: Dokładnie.
3: To można mieć super wakacje z jogą. Nawet musimy po prostu śledzić kalendarz tych powiatowych i tych miejskich, tak? Zajęć jogi.
16: Zapraszam, tak.
3: Ile trwają?
16: Zajęcia trwają gdzieś pomiędzy godzinę 15, godzinę 30.
3: I najbliższe, dzisiaj jest
16: najbliższe
3: czwartek,
16: jutro. Najbliższe jutro o godzinie 18:30, szkoła podstawowa numer 2. Zapraszam serdecznie.
3: A kolejne w sobotę, tak?
16: Kolejne w sobotę w parku, zapowiada się piękna pogoda. Zresztą dla nas zawsze robi się okienko pogodowe, więc...
3: Aha, macie to załatwione.
16: Dokładnie.
3: To super, słuchaj. Wspomniałaś, że to są zajęcia dla wszystkich. Techniki oddechowe, relaks, wyciszenie.
16: Dokładnie.
3: Czyli jakie to są ćwiczenia? Bo wiesz, że ci, którzy nie brali udziału w takich zajęciach, mogą czuć się onieśmieleni albo i tak nie doceniać jest, tych zajęć.
16: Tak często jest niestety. Myślę, że dużo osób, jak myśli sobie o jodze, to ma od razu w głowie pojawia się obraz bardzo rozciągniętej pani. Też jest tam trochę rozciągania, oczywiście, ale absolutnie to, joga to nie jest tylko rozciąganie. To jest wzmocnienie mięśni głębokich, to jest poprawa postawy, to jest odciążenie kręgosłupa. To jest tak samo redukcja bólu, bo jeżeli mamy gdzieś napięcia w ciele, czy napięcia karku, napięcia wokół kręgosłupa i takimi właśnie skrętami, wyciągnięciami, rozciągnięciami potrafimy to napięcie troszkę rozluźnić, to wtedy często też ten ból mija. Poza tym takie zajęcia są niesamowitym wsparciem dla umysłu, ponieważ oprócz tego, że ćwiczymy ciało, ćwiczymy też uważność, ćwiczymy też skupienie się na danym momencie, na danej chwili, bez rozproszenia umysłu na tym wszystkim, co jest na zewnątrz. Dlatego taka regularna praktyka jogi poprawia koncentrację, często pomaga w radzeniu sobie ze stresem, poprawia jakość snu. Dodatkowo też biorąc pod uwagę, że w praktyce jogi jest dużo pozycji skrętnych. Bardzo, bardzo często ćwiczenia te masują narządy wewnętrzne, co sprawia, że poprawia to nasze trawienie. Oprócz samych ćwiczeń są też takich fizycznych, są ćwiczenia oddechowe. No i ćwiczenia oddechowe oczywiście też cudownie działają na nasze ciało, bo oddech to jest kolejna taka rzecz, którą mamy przy sobie, której nie doceniamy, a która jest naszą podstawą i która jest bardzo ważna. I prawidłowe oddychanie, a nawet skupienie się na oddechu w ciągu dnia, co nam daje? No, redukuje nam stres i napięcie, poprawia jakość snu, wspiera regenerację ciała i umysłu, pomaga regulować emocje, rozluźnia ciało i mięśnie.
3: Czyli same zalety. Zrobiłaś same nam zalety, taki krótki wykład na temat zalet jogi. Ja na twoim Facebooku, fanpage'u znalazłam taką informację. Robienie nic to bardzo wartościowa rzecz. No to jak robić, nie robić nic? Powiedz nam, bo nie umiemy tego.
16: I to oczywiście nie chodzi o to, żeby być leniem, bo fajnie jest też coś robić, ale chodzi o to, że teraz bardzo często jesteśmy w takim biegu, nie potrafimy się zatrzymać, a nawet jak już zatrzymamy się gdzieś, to mamy wyrzuty sumienia. A tak wartościowe, tak piękne i tak cenne jest zatrzymanie się na chwilkę, przymknięcie oczu i po prostu robienie nic, czyli puścić zupełnie napięcie z ciała, puścić wszystkie myśli. Nawet już nie skupiać się na oddechu, tylko niech ten oddech sobie będzie taki, jak on ma być w tej chwili i po prostu zatrzymać się w danym momencie.
3: I ile to zatrzymanie powinno trwać? Tak minimum?
16: A nawet minutkę. Zacznijmy od minutki. Jak damy radę zrobić więcej, to zrobimy więcej.
3: Dziękuję ci bardzo, Marto. To mam nadzieję, że zachęciłaś naszych słuchaczy do udziału w zajęciach jogi, bo jeżeli tych zajęć jest tak, właściwie codziennie się odbywają, no to przez 2 miesiące wakacje, a one potrwają.

0: To jest weekend, to 11, tak? W Parku Garbolewskiego, tak odbywają się te zajęcia?
1: Tak, z tym, że poniedziałek i wtorek to jest 17.30 w parku.
0: Aha, poniedziałek, wtorek. Mam nadzieję, gdzie informacje znajdziemy o tych godzinach, bo może nie ogarną nasi słuchacze.
1: Najlepiej, jeżeli chodzi o zebranie wszystkich terminów, to są one u mnie na stronie na Facebooku. Jest taki jeden harmonogram wrzucony, a jeżeli nie, to są te informacje na stronie Urzędu Miasta oraz na stronie Powiatu Sochaczewskiego.
0: Czy przychodzą mężczyźni na jogę? Bo oni
1: przychodzą,
0: ale są w mniejszości, tak jak zawsze.
1: Tak.
0: Przybywa ich, czy niestety, jeśli chodzi o jogę mężczyzn, to...
1: Różnie. To myślę, że tak skokowo. Ale raczej jak się spojrzy na średnią, to nadal są w tym...
0: Niewielka grupka. A najstarsza uczestniczka albo uczestnik zajęć?
1: No wczoraj się tak wzruszyłam. Przyszła pani, która miała 83 lata i ta pani tak pięknie dawała sobie radę. Powiedziała, że przeczytała w gazecie, że są te zajęcia i stwierdziła, że musi przyjść spróbować, czy da radę. No i pięknie sobie dała radę. To było cudowne.
0: No to dziewczyny, bez względu na wiek, dajemy radę i chodzimy na jogę dla zdrowia, dla tych zdrowych kręgosłupów i dla zdrowego oddechu i w ogóle dla takiego lepszego samopoczucia, tak? Więcej radości życia.
1: Tak jest.
0: Dzięki temu. A zachęcała nas do zajęć jogi, do uczestniczenia w zajęciach jogi Marta Kubiak, joginka. Dziękuję ci, Marto.
1: Dziękuję bardzo.
0: I dużo, dużo... uczestników, jak to dużo joginek początkujących na zajęciach?
1: Może być, niech będzie.
0: Niech tak będzie, niech tak będzie. Marta, jeszcze raz przypomnę, Marta Kubiak była naszym gościem.
1: Dziękuję.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Jay Bobo i Everybody. Za 7 minut 15 o 15 kolejne wydanie wiadomości. Będzie o naprawie służby zdrowia. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj plan naprawy w służbie zdrowia. Co ten plan między innymi zawiera? Uruchomienie e-kolejki na zabiegi. Więcej szczegółów na ten temat i nie tylko w wiadomościach o 15. Już teraz zapraszam.

0: służbie zdrowia. Będzie również o nowych sposobach, na jakie wpadli oszuści.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Disney przedstawia.
7: Jestem Vaiana z Motunui.
6: Aktorska wersja uwielbianej animacji.
8: Na drodze tej!
6: Vaiana, czyli cały ocean przygód. Tylko w kinach od 10 lipca.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
0: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Wymienią oświetlenie w gminie Campinos, pomoże dotacja od marszałka. Warsztat terapii zajęciowej w Sochaczewie organizował Dzień Rodziny. Jak było w tym roku? W tym serwisie także o tym, o czym należy pamiętać wypoczywając nad wodą. Oskar Tomczyk, zapraszam. Gmina Campinos realizuje działania związane z poprawą środowiska i efektywności energetycznej. Do samorządu trafiło dofinansowanie z Mazowsza. W praktyce środki mają posłużyć na wymianę oświetlenia.
15: Gmina Campinos pozyskała 191 800 zł dofinansowania w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2026. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą oświetlenie energooszczędne na terenie gminy Campinos. Nasz projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę i znalazł się wśród najlepiej ocenionych przedsięwzięć w tegorocznym naborze. Dzięki temu poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczymy zużycie energii oraz zmniejszymy koszty funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. To cieszy, wiemy, że tego typu inwestycji mieszkańcy oczekują.
14: Mówił wójt gminy Campinos Piotr Grzelak.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Za nami Dzień Rodziny, organizowany w warsztacie terapii zajęciowej. To impreza organizowana dla uczestników warsztatu oraz ich rodzin już od kilku lat. Była to także okazja do zacieśniania więzi, były gry i zabawy, w tym uwielbiany przez wszystkich bilard, mówi kierownik WTZ-u Piotr Pędlak.
16: W tym roku również cieszymy się bardzo, że i starostwo powiatowe pani starosta Anna Pawłowska, jak również burmistrz miasta Daniel Janiak, czy inni nasi przyjaciele przyjechali na to spotkanie, ale najbardziej nas cieszy fakt, że były rodziny naszych uczestników, bo wiemy, jak to jest wyczekiwane dla nich święto i widzimy sami to, kiedy już jesteśmy w warsztacie, jak uczestnicy nasi wyglądają za okna, czy za drzwi i patrzą, czy ich członek rodziny, ich gość, którego oni zaprosili, już jest. Ten dzień rodziny to jest naprawdę nasz wspólny czas. Na początku było przedstawienie, później grill, rozmowy, ciasto, kawa, herbata i na końcu zwieńczyliśmy ten dzień finałem pucharu bilarda. Jest to taka potyczka, którą gramy od kilku lat u nas w warsztacie.
14: I zmieniamy temat. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Służby apelują, by niezależnie od miejsca, w którym spędzamy wakacje, zachowywać się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ostrożność trzeba zachować, m.in. nad wodą, gdzie każdego roku dochodzi do utonięć.
17: Bezpieczeństwo nad wodą, no tu duża rola rodziców, tak? Od samego początku powinniśmy wpajać dzieciom to, że woda, poza tym, że jest świetna i ochładza, jest też bardzo dużym zagrożeniem, szczególnie dla nieletnich, ale nie tylko. Są takie podstawowe zasady, z których powinniśmy korzystać, czyli korzystać tylko i wyłącznie z kąpielisk wyznaczonych, zwracać uwagę na to, jaka flaga jest na kąpieliskach, tak? I absolutnie nie wykraczać poza regulaminy tych kąpielisk. Ja tu zawsze zwracam uwagę również na to, aby nie skakać do wody, a przede wszystkim nie skakać w miejscach do tego nie przeznaczonych, ponieważ to bardzo często kończy się wypadkiem. No i przestroga głównie dla dorosłych, aby nie korzystać z uroków wody pod wpływem alkoholu.
14: Mówiła starsza kapitan Milena Bulwan ze Straży Pożarnej w Sochaczewie.
18: Dobre rozmowy, ale mało konkretów. Tak prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podsumowuje spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. Z kolei szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówi o konstruktywnym dialogu. A spotkanie to reakcja na kryzys w systemie opieki zdrowotnej i afery związane z zarobkami lekarzy. Resort proponuje, by zarobki nie przekraczały 240 zł na godzinę. Tomasz Węcka.
19: To wygląda na to, że stronom sporu i ministerstwu, i lekarzom zależy na obniżeniu napięcia. Tak prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda po spotkaniu mówili o swoistym resecie w rozmowach. Tyle, że kwestii spornych nie brakuje i bynajmniej nie jest to tylko kwestia zarobków, ale też na przykład proponowanego lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
20: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
21: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
19: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
22: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych, w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
18: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. W Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Miłośnicy wysokich temperatur na pewno nie są usatysfakcjonowani. 19 stopni na termometrze. Temperatura nie zachwyca. W kolejne dni też pewnie nie będzie zachwycać, chociaż jeśli chodzi o sobotę, właściwie o niedzielę, to już zdecydowanie cieplej, bo ponad 20 stopni. A dzisiaj tak, 19, jutro 18, w sobotę 21. Wiatr wieje z prędkością 21 km na godzinę. Im dalej na wschód, tak twierdzą synoptycy, tym gorzej. Aura zapowiada się coraz gorzej. Najtrudniejsza sytuacja i najniższe temperatury to na Podlasiu, Mazurach, Warmii i Pogórzu Karpackim. Więc w głębi kraju trochę cieplej, czyli u nas, a więc nie bądźmy tacy narzekający.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 15. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, to zapraszam. Zostańcie z nami na 94 i 9 FM. i z Wandą i Bandą. Kochaj mnie miły. Tak się złożyło, że wczoraj Wanda Kwietniewska, wokalistka zespołu Wanda i Banda, świętowała urodziny. Rocznik 57. To wszystkiego dobrego dla Wandy Kwietniewskiej.

0: A za chwilę audycja, która może być podpowiedzią dla tych, którzy chcą podróżować i zwiedzać Mazowsze, czyli tradycje Wisłą Płynące.
1: Tradycje Wisłą Płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień na Mazowszu. Niedziela Palmowa rozpoczynała na Mazowszu okres obchodów wielkanocnych i jednocześnie symbolizowała nadejście wiosny. W tradycji ludowej dzień ten oznaczał ostateczne pożegnanie zimy oraz początek nowego cyklu przyrody. Budząca się do życia natura była postrzegana jako znak odradzającego się świata, dlatego Niedziela Palmowa miała wyjątkowe znaczenie zarówno religijne, jak i obrzędowe. Centralnym elementem święta były palmy wielkanocne przygotowywane na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Na Mazowszu wykonywano je przede wszystkim z gałązek wierzby, trzciny wodnej, młodych pędów sosny oraz zielonych gałązek borówki. Na kurpiach wykorzystywano również rośliny runa leśnego. Palmy zdobiono kolorowymi kwiatami wykonywanymi z bibuły lub krepiny oraz barwnymi wstążkami. Ich wielkość zależała od lokalnej tradycji. Na kurpiach powstawały nawet kilkumetrowe konstrukcje, podczas gdy w większości regionów przygotowywano znacznie mniejsze palemki przeznaczone do poświęcenia w kościele. Poświęconym palmom przypisywano niezwykłą moc ochronną. Wierzono, że chronią domowników, zwierzęta w obejściu i całe gospodarstwo przed chorobami, nieszczęściami i siłami nieczystymi. Powszechne było połykanie wierzbowych bazi zwanych kotkami, które miały zabezpieczyć przed bólem gardła i gorączką. Delikatne uderzanie palmą po głowie lub potarcie nią czoła miało natomiast zapewnić zdrowie przez cały rok. Na wschodnim Mazowszu praktykowano także zwyczaj symbolicznego smagania się palmami, co miało przynosić pomyślność i powodzenie. Podobny obrzęd wykonywano również wobec niemowląt, wierząc, że uchroni je przed nadmiernym płaczem. Palmy wykorzystywano także w gospodarstwie. Przed pierwszym wypasem bydła gospodarz lekko uderzał nimi zwierzęta lub okadzał je dymem z palmowych gałązek. Zabieg ten miał chronić krowy przed wszystkimi chorobami, owadami oraz według dawnych wierzeń przed czarownicami, którym przypisywano zdolność odbierania mleka. Poświęcone gałązki przechowywano przez cały rok. Umieszczano je pod strzechą, za belkami stropowymi lub wtykano na polach uprawnych, wierząc, że zabezpieczą dom przed uderzeniem pioruna, a zasiewy przed gradem i innymi klęskami żywiołowymi. Z Niedzielą Palmową wiązał się również dawny zwyczaj chodzenia żaczków. Grupy chłopców odwiedzały domy, wygłaszały krótkie rymowane oracje i zbierały datki przeznaczone na potrzeby szkolne. Tradycja ta wywodziła się z tak zwanych gregorianek, czyli obchodów Dnia Świętego Grzegorza, patrona uczniów, i przez wiele lat stanowiła charakterystyczny element wielkanocnych zwyczajów na Mazowszu. Najdłużej przetrwała we wschodniej części regionu, gdzie była praktykowana jeszcze na początku XX wieku. Wielki Tydzień był na Mazowszu okresem intensywnych przygotowań do najważniejszego święta chrześcijańskiego – Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz religijnego wymiaru, tego czasu mieszkańcy wsi dostrzegali również jego związek z budzącą się do życia przyrodą. Kończyła się zima, a wraz z nadejściem wiosny rozpoczynał się nowy cykl wegetacyjny. Symboliczne odrodzenie natury znajdowało odzwierciedlenie także w codziennym życiu ludzi, którzy porządkowali swoje domy i obejścia. Bielili ściany, przygotowywali świąteczne dekoracje oraz szykowali nowe ubrania lub ich odświętne elementy. Po długim okresie postu rozpoczynano również przygotowanie wielkanocnych potraw. Pieczono baby i mazurki, wyrabiano wędliny oraz gotowano jajka, które miały stać się nieodłącznym symbolem świąt. Szczególne miejsce w wielkanocnych tradycjach zajmowały pisanki. Na Mazowszu znano wiele sposobów ich zdobienia. Od najstarszej techniki batikowej, polegającej na nanoszeniu wzorów woskiem i barwieniu skorupek naturalnymi barwnikami, przez rytowanie ornamentów, aż po ozdabianie jaj kolorowymi wycinankami z papieru, włóczką czy rdzeniem sitowia. Poszczególne regiony wykształciły własne style dekoracji. W okolicach Rawy Mazowieckiej, Opoczna i na Kurpiach dominowały motywy solarne, spiralne, krzyże oraz drzewo życia. Natomiast na Kurpiach popularne były również przedstawianie ptaków i wiosennej roślinności. W okolicach Sannik jajka zdobiono barwnymi wycinankami, a na północnym i wschodnim Mazowszu wykorzystywano włóczkę oraz sitowie do tworzenia geometrycznych wzorów. Pisanki pełniły nie tylko funkcję ozdobną, były także podarunkiem dla bliskich, chrześniaków czy swoistym wykupem dla dyngusiarzy. Wielki Tydzień obfitował również w liczne obrzędy nawiązujące do wydarzeń biblijnych. W Wielki Czwartek chłopcy obchodzili wieś z drewnianymi kołatkami i klekotkami. Hałas wydawany przez te instrumenty miał zastępować milknące w tym czasie kościelne dzwony, ale według ludowych wierzeń odstraszał także zło i chronił wieś przed nieszczęściami. Jeszcze w XIX wieku starsi gospodarze obchodzili z kołatkami granice swoich miejscowości, wierząc, że zabezpieczą je przed klęskami żywiołowymi. Z czasem zwyczaj ten stał się przede wszystkim zabawą młodzieży. W Wielki Piątek ważną rolę odgrywały straże grobowe. Warty przy grobie pańskim pełnili mężczyźni cieszący się szacunkiem lokalnej społeczności. Na Mazowszu nazywano ich potocznie Turkami. W zależności od regionu występowali w mundurach wojskowych, strojach strażackich, odświętnych sukmanach lub kostiumach stylizowanych na rzymskich żołnierzy. Wyposażeni w szable, piki lub halabardy czuwali przy grobie pańskim aż do rezurekcji. Z Wielkim Piątkiem wiązał się również obrzęd święcenia ognia i wody. Przed kościołami rozpalano ogniska z gałęzi tarniny, a obok ustawiano naczynia z wodą, które święcił kapłan. Wierni zabierali do domów poświęconą wodę oraz żarzące się gałązki, od których rozpalano tak zwany nowy ogień. Wodą kropiono domowników, zwierzęta gospodarskie i drzewa owocowe, wierząc, że zapewni zdrowie ludziom, dobre plony i ochronę przed chorobami. Pozostałą wodę często wlewano do studni, aby oczyścić ją z robactwa. Wielka Sobota była dniem przygotowywania święconki. Jeszcze w XIX wieku w wielu parafiach księża odwiedzali domy wiernych i święcili potrawy ustawione na stołach. Tam, gdzie było to niemożliwe, mieszkańcy przynosili kosze z jedzeniem do wyznaczonego domu, przydrożnej kapliczki lub krzyża. W koszach znajdowały się przede wszystkim jajka, chleb, szynka, kiełbasy, ser, masło, sól, pieprz, chrzan oraz świąteczne wypieki. Nieodłącznym elementem był również baranek wielkanocny. Wśród szlachty wykonywany z alabastru czy drewna, a wśród ludności chłopskiej z gliny, gipsu, słomy, kłosów zbóż lub cukru. Przypisywano mu szczególne znaczenie jako symbolowi zmartwychwstałego Chrystusa oraz opiekunowi domu i gospodarstwa. Ukoronowaniem obchodów była rezurekcja, uroczysta msza upamiętniająca zmartwychwstanie pańskie. Dawniej odprawiano ją w sobotni wieczór, a jej przebieg miał niezwykle podniosły charakter. Nabożeństwu towarzyszyły salwy z moździerzy i strzelb, bicie dzwonów oraz zapalanie pochodni. W większych miastach wierni odwiedzali kolejne kościoły, uczestnicząc w kilku rezurekcjach, co stanowiło ważny element wielkanocnego świętowania. Niniejszy tekst powstał w oparciu o następujące prace. Wielkanoc na Mazowszu, praca pod kierunkiem Jana Rzeszotarskiego, sierpc 2012. Rok obrzędowy na Mazowszu, Teresa Ambrożewicz, W. Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia, studia i materiały. Tom pierwszy. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Rady Redakcyjnej pod przewodnictwem Andrzeja Woźniaka, Warszawa 1996. Na Mazowszu, Kazimierz Sajse-Tobiczyk, Warszawa 1960. Tomasz Gorczyca.
1: Tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Przypominałam, że dzisiaj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, więc jeżeli do pracy nie poszliście inną drogą, to zawsze można inną drogą wrócić z tej pracy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Freddie Mercury. 15:37, za chwilę wyjeżdżamy na Sochaczewskie ulice, by sprawdzić, jakie jest natężenie ruchu.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: Zaczynamy od ulicy Warszawskiej, czyli od centrum miasta. Przy każdych światłach musicie się zatrzymać i poczekać, żeby pojechać dalej. Podobnie jest na ulicach dojazdowych. Staszica zatłoczona, im bliżej miast, im bliżej świateł, tym większy ruch. Traugutta. Podobnie na Alei 600-lecia, chociaż Aleja 600-lecia to na całej długości zatłoczona, Piłsudskiego, potem 1 Maja. Też spory ruch, jeżeli chodzi o fragment Płocka, Gawłowska, Łowicka. Tu szczególnie na Gawłowskiej sporo aut i wjazd z Płockiej też wymaga od Was cierpliwości. To sprawdzamy, co się dzieje na rondzie Braci Garczyńskich, na obwodnicy i na rondzie w Kuznocinie. Generalnie obwodnica przejezdna, tylko na rondzie Braci Garczyńskich trochę poczekacie. Wjazd na rondo wymaga cierpliwości, jak zawsze. Podobna sytuacja na rondzie w Kuznocinie. Jeżeli wybieramy się 92 do Warszawy albo wracamy z Warszawy, wyjazd z miasta to też chwilę potrwa. Trzeba poczekać, żeby wjechać na rondo i potem są takie trudniejsze punkty, które zatrzymają nasze auta. To jest oczywiście Błonie, potem Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki.

0: inne fragmenty. Pamiętajcie o odcinkowych pomiarach prędkości. To po pierwsze. Poza tym, jeżeli zmierzacie w kierunku Różg, tutaj na rondzie również trzeba chwilę poczekać, się zatrzymać. Utrudniony przejazd również w gminie Nowa Sucha, gdzie prowadzone są roboty drogowe. No to szerokiej drogi, szczęśliwego powrotu do domu. 46 863 22 22, telefon do radia Sochaczew, jeżeli macie informacje dla innych kierowców.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Autopromocja.
6: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
7: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
14: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
15: Helio S.A. Dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna pieśń.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest Anmet. Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

Już tylko 6 minut dzieli nas od 16. O 16 kolejne wydanie wiadomości. A jeżeli chodzi o wiadomości, to taka informacja. 140 będą informacje lokalne. 146 lat temu utworzono Ochotniczą Straż Ogniową w Sochaczewie. Był to rok 1880 i sprawdziłam ranking prestiżowych i społecznie poważanych zawodów, na którym miejscu jest strażak. Pierwsze miejsce ratownik medyczny, a drugie właśnie strażak, na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, czwarte miejsce lekarz, potem piąte pielęgniarka, szóste farmaceuta, aptekarz, siódme profesor uniwersytetu i ósme strażnik graniczny. No to pozdrawiamy strażaków nie tylko sochaczewskich, ale szczególnie ciepło sochaczewskich, skoro dzisiaj mogą świętować jubileusz. A u nas męskie granie Orkiestra 2026, chociaż męskie granie tylko z nazwy, bo kobiety na tym festiwalu, na tych koncertach też występują.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.
13: Minęła 16, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Miasto Sochaczew ogłasza dobrą wiadomość. 19 przejść na terenie miasta zostanie doświetlonych. Wyłoniono wykonawcę zadania. Starostwo powiatowe zleca wykonanie dokumentacji. Chodzi o obiekty, które będą pełnić podwójną funkcję. 146 lat temu utworzono Straż Pożarną na terenie Sochaczewa. Przypominamy tę datę. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Projekt miasta Sochaczew Bezpieczne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej 705 i 580, który został wybrany w budżecie obywatelskim Mazowsza, wchodzi w etap realizacji. 19 przejść na terenie miasta zostanie doświetlonych. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił już wykonawcę inwestycji. Przetarg wygrała warszawska spółka Light On, która zrealizuje zadanie za ponad 860 tysięcy złotych. Na realizację kontraktu firma będzie miała 6 miesięcy od podpisania umowy, co oznacza, że prace zakończą się w grudniu. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla dwóch obiektów, które będą mieć podwójne funkcje. Z jednej strony użytkową, a z drugiej ochronną. Oba projekty wykona firma Dariusza Kuźmińskiego z Żyrardowa. Powinny być gotowe do końca roku.
15: Będzie to dokumentacja projektowo-budowlana hali sportowej z miejscami ukrycia w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie i druga dokumentacja projektowo-budowlana. Budowlana dotyczy zaprojektowania parkingu z miejscami ukrycia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, czyli w tak zwanym ogrodniku. Żeby coś mogło się skończyć, musi się zacząć. Jest to pierwszy etap. Mam nadzieję, że doczekamy tego, abyśmy mogli mieć sieć właśnie takich miejsc, gdzie wszyscy nasi mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie.
14: Mówiła wicestarosta Anna Pawłowska. W sumie powiat uzyskał 2,5 miliona złotych z Mazowieckiego. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla 5 inwestycji związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. W kalendarzu 9 lipca dzisiaj obchodzimy rocznicę utworzenia Straży Ogniowej w Sochaczewie. Stało się to w 1880 roku. Dało to początek rozwoju pożarnictwa na terenie naszego miasta. Praca strażaka to ciągły rozwój, w tym pozyskiwanie nowego sprzętu, mówi Rafał Krupa, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
1: Nie tylko nowe pojazdy, ale również nowe technologie, które wchodzą do służby, jak choćby drony, precyzyjna termowizja, wysokociśnieniowe urządzenia gaszącotnące, modernizujemy system łączności, doskonalimy procedury dowodzenia, współdziałania i wymiany informacji w czasie rzeczywistym podczas akcji. Profesjonalizm naszych strażaków dostrzegają przełożeni. W efekcie strażacy z Sochaczewa biorą udział w eksperckich zespołach zadaniowych komendanta głównego, wchodzą w skład elitarnych modułów ratowniczych dysponowanych do działań międzynarodowych, jak również są częścią odwodów operacyjnych, ważnym komponentem tych odwodów dysponowanych na teren całego kraju.
14: Tyle lokalnie, czas na wiadomości ekonomiczne.
16: Wiadomości ekonomiczne.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Wiadomość ekonomiczna, Bartek Staniaszek. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że projekt zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzymała dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
21: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych, zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
20: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Niezłe premie na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zgodnie z oficjalnym systemem premiowym FIFA, reprezentacje, które dotarły do ćwierćfinału, otrzymają po 10 milionów dolarów za awans na mundial, 2,5 miliona dolarów na przygotowanie, 19 milionów dolarów za miejsce w najlepszej ósemce turnieju. Mistrz zgarnie co najmniej 50 milionów dolarów.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Wszystkim fanom mundialu życzymy oczywiście wielu wrażeń i żadnych afer. 5 minut po 16. Dzień dobry, Grażyna Bylniowska-Gajda. Za chwilę hit dnia.

0: 12 minut po 16, to teraz zagramy nasz hit dnia. Co dzisiaj? Bloodhound Gang. Amerykański zespół założony w 1992 roku. Grają muzykę, która łączy rap, rock z punkiem i muzyką elektroniczną. A zasłynęli z prowokacyjnych tekstów i takich hitów, który zabrzmi już za chwilę, The Bad Touch. Ich liderem jest wokalista Jimmy Pop. No cóż, skandale i prowokacja czasem pomagają w karierze artystycznej, ale na pewno nie jest to złoty środek, który byśmy polecili.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: To teraz nasz hit Bloodhound Gang. The Bad Touch.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Oskar, daj mi znać.
1: Sims i daj mi znać, tak wakacyjnie, 20 minut po 16. 11 lipca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, a 12 lipca oddajemy hołd mieszkańcom polskiej wsi. W sobotę 11 lipca do wywieszenia flagi zobowiązane są organy administracji rządowej, organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne. To obligatoryjnie. Natomiast flagi na polskich urzędach pozostaną jeszcze zawieszone do 12 lipca, bo jest to związane z ustanowieniem tego dnia, dniem walki i męczeństwa wsi polskiej. Polacy oddają hołd mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. A w tle oczywiście konflikt polsko-ukraiński związany z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Giant One, welcome to Saint-Tropez, 28 minut do 17. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie wracają do domu i może stoją w korkach tych dłuższych i tych krótszych. Mam nadzieję, że dotrą szczęśliwie. A ja mam dla nich i nie tylko dla nich zaproszenie na potańcówkę. Potańcówki są teraz bardzo trendy. Kuchareczki z gminy Rybno zapraszają na cykl spotkań pod hasłem Rybnowska siesta pod gwiazdami. Brzmi romantycznie. A siesta ma służyć integracji mieszkańców i promocji lokalnych produktów. No i jak powiedziałam, podczas tej siesty nie może zabraknąć oczywiście potańcówki. Szczegóły zna Damian Kwaśnik z zarządu KGW Kuchareczki z gminy Rybno oczywiście.
1: Mamy cykl czterech spotkań, gdzie pierwsza tak naprawdę będzie 11 lipca, startujemy o godzinie 19 na terenie OSP Cypriany. Potem kolejna impreza będzie 25 lipca, też o godzinie 19. Potem mamy kolejną imprezę 1 sierpnia i oraz 15 sierpnia mamy zakończenie naszej rybnowskiej siesty.
0: Czyli rybnowska sesja... Siesta czeka i będzie można tam skosztować różnych specjałów, takich domowych specjałów, których na co dzień nie mamy.
2: Radio Sokaczew.
0: Ale najważniejsza to chyba ta integracja. Za chwilę wyjedziemy na Sochaczewskie ulice, by sprawdzić, co się dzieje.

0: to wracamy do domu i sprawdzamy, co się dzieje na sochaczewskich ulicach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: Lepiej chyba nie jest. Tłoczno w centrum. Ulica Warszawska mocno zatłoczona i ulice prowadzące do Warszawskiej 600-lecia, dużo aut, Staszica, zwłaszcza przy Warszawskiej, przy światłach. Dalej mamy 15 sierpnia, Piłsudskiego, 1 maja, Traugutta, tu też musicie zwolnić, niestety. Jeżeli wyjeżdżacie z Sochaczewa w kierunku Warszawy albo wracacie, to na rondzie wyjazdowym z Sochaczewa, ale tu nie ma jakiejś ogromnej ilości aut. Ulica Płocka, Łowicka, Gawłowska, tu też na skrzyżowaniu spory ruch. Jeśli chodzi o obwodnicę, to sytuacja troszkę się pogorszyła. Było tłoczno tylko na rondzie w Kuznocinie i rondzie Braci Garczyńskich, a teraz jest i w ciągu obwodnicy tłoczno, więc musicie niestety zwolnić. Jeżeli chodzi o 92, kierunek Warszawa albo z Warszawy, to też są takie miejsca, gdzie trzeba trochę zwolnić. Paprotnia, potem Piorunów, Błonie, Ołtarzew, Ożarów, to takie punkty graniczne. Różki, rondo w Różkach, tu też musicie zwolnić, jeżeli chcecie podróżować dalej. I mamy jeszcze informację o tym, że trwa cały czas w Nowej Suchej remont drogi, w związku z tym jeden pas ruchu, a to też spowalnia jazdę. Szerokiej drogi, uważajcie na siebie i jeżeli macie informacje dla innych użytkowników dróg, to telefon do Radia Sochaczew 46 863 22 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy.

0: Wszystkie wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Przenieś się na chwilę do XIX-wiecznej Francji. Już 11 i 12 lipca restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli zaprasza na wyjątkowy weekend inspirowany George Sand. W menu znajdą się dania przygotowane przez szefa kuchni Ernesta Jagodzińskiego, mistrza sztuki platingu według autentycznych przepisów słynnej pisarki. W sobotę czeka wyjątkowa kolacja degustacyjna, a przez cały weekend francuskie lunche pełne niepowtarzalnych smaków. Zarezerwuj stolik już dziś. 660-001-504. Restauracja Chopin Café w Żelazowej Woli. Smak Francji w sercu Mazowsza.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: stygnie lato, tak, u nas też stygnie lato, temperatury nie są wakacyjne, ale mamy dobre informacje. Słuchajcie, na lotnisku Chopina zmieniły się zasady kontroli bezpieczeństwa. Część pasażerów może już przewozić w bagażu podręcznym płyny w opakowaniach o pojemności nawet 2 litrów i nie musi wyjmować elektroniki podczas kontroli. To nie oznacza, że przy każdym stanowisku można nie wyjmować tej elektroniki i przewozić te 2 litry. Na razie są wdrażane nowoczesne skanery bezpieczeństwa, mają przyspieszyć odprawę, ułatwić podróżowanie i te nowe rozwiązania obejmują tylko część stanowisk, więc jeżeli będziecie na lotnisku, to się po prostu rozejrzyjcie i poszukajcie tego właściwego skanera, żebyście mogli te 2 litry zapakować do bagażu podręcznego. 2 litry czego?
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Grupę Europe w Radiu Sochaczew, a u nas już za chwilę wiadomości, gdzie można zobaczyć konia, oczywiście poza internetem, w górach, tak, można jeszcze w górach, w zoo i gdzie ponadto. Więcej szczegółów nie tylko na temat koni w wiadomościach o 17:00. Już teraz zapraszam.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9:15.
2: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
0: Jest 17:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Małżeństwo Rosjan skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Lokaty bankowe bez wysokiego oprocentowania, stopy stoją w miejscu. Pierwsze smoczyce pojawiły się na warszawskim lotnisku. Urządzeń będzie więcej. Dorota Werdycka. Spotkanie było konstruktywne i nie dotyczyło tylko kwestii płacowych, ale przede wszystkim przejrzystości, zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Tak szefowa resortu zdrowia podsumowała rozmowę z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Są kwestie sporne, a w czym obie strony są zgodne, o tym Tomasz Węska.
11: Jeśli wierzyć deklaracjom, to jedną z takich rzeczy jest konieczność zmiany wycen niektórych świadczeń medycznych, a drugą doprecyzowanie warunków zatrudniania specjalistów tak, żeby kontrakty nie stanowiły wśród nich tak dominującej formy zatrudnienia jak dziś, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
12: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę.
11: Szefowa resortu zdrowia zapewnia też, że środowisko medyków nie sprzeciwia się temu, by skończyć ze spółkami lekarskimi, a takimi jak ta, która wystawiała szpitalom, na przykład kujawsko-pomorskim Mogilnie, zawyżone rachunki sięgające 26 tysięcy złotych za godzinę pracy.
10: Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Igorowi R. wymierzył karę 7 lat, a jego żonie Irinie 3 lat więzienia. Jak mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek, Igor R. został też skazany za nadanie paczki z niebezpiecznym materiałem.
13: Składający się z butelki plastikowej o pojemności 1,1 litra, zawierającej materiał wybuchowy w postaci nitroglikolu, dwuazotan glikolu etynelowego, dwa markery do pisania z ukrytymi w nich dwoma wojskowymi zapalnikami elektrycznymi, powerbank.
10: Oboje byli stypendystami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców. Od 2 lat przebywają w areszcie, dziś nie stawili się w sądzie. Nie ma co liczyć na to, że banki zapłacą nam lepiej zatrzymane u nich pieniądze. Stopy procentowe stoją w miejscu, w związku z tym nie ma co liczyć na wysokie oprocentowanie lokat, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
14: To średnie oprocentowanie wynosiło 2,94%, więc już poniżej tych 3%. Ale jeżeli ktoś jest aktywny, porównuje, korzysta z okazji, no to tych ofert jeszcze takich, powiedzmy, na ponad 5% trochę jest, ale naprawdę już niewiele.
10: Na dłużej stanęły też na razie raty kredytów.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Pierwsze dwie smoczyce są już na największym w Polsce warszawskim lotnisku Chopina. Tak pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym w bagażu podręcznym można przewieźć więcej płynów. Mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, dodając, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia.
15: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
10: Urządzenia na razie obsługują tylko pasażerów fast track, korzystających z usługi zwykłej, płatnej, szybszej kontroli. W stołecznym zoo urodził się źrebak konia przewalskiego. To najstarsza żyjąca rasa koni, blisko spokrewniona z żyjącymi kiedyś dzikimi końmi. Ruszył właśnie plebiscyt na propozycję imienia dla konia, zaczynającego się na literę S. Propozycje można zgłaszać do wtorku.
4: Pogoda.
16: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Temperatura 19 stopni, ciśnienie 1010 hektopaskali, zachmurzenie, no teraz niezbyt duże, ale umiarkowane, powiedziałabym. Dzisiaj w całym kraju przelotne opady deszczu, burze, wiatr. U nas wieje z prędkością 14 km na godzinę, a więc delikatnie. Ci, którzy kochają wysokie temperatury, oczywiście są mało usatysfakcjonowani, bo temperatury poniżej 20 stopni to nie są temperatury wakacyjne, letnie, raczej jesienne, ale jest jak jest. Jutro podobna temperatura i podobna pogoda, możliwe przejaśnienia, trochę chmur, trochę deszczu. Wyższa temperatura, zdecydowanie wyższa, powyżej 20 stopni w sobotę i w niedzielę. 21-23 stopnie, ale tego słońca nie będzie zbyt dużo.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeżeli wybieracie się nad polskie morze, no to temperatury Was nie zachwycą. Ale już nie tylko chodzi o temperatury. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na około 50 kąpieliskach. Ustka, Łeba, Władysławowo, Chałupy, Mierzeja Wiślana. No i co w tej sytuacji? No może ci, którzy zostali w mieście, niczego nie żałują.

0: Natasza Thomas It's Over Now, 14 minut po 17. Aktywne wakacje, tak, my jesteśmy na takie jak najbardziej. Dzisiaj, o właśnie, dzisiaj odwiedziła nas joginka Marta i zachęcała do... zachęcała, byście wzięli udział w zajęciach jogi. Więcej szczegółów na naszym Facebooku. A wczoraj odwiedził nas Rafał Karbowiak, który zachęcał z kolei do tańca. Tańczyć każdy może, ale musicie się o tym przekonać sami. Rafał Karbowiak prowadzi szkołę tańca Passionat i instruktorzy z tej szkoły tańca, ale nie tylko, prowadzą warsztaty taneczne. Te warsztaty taneczne odbywają się w amfiteatrze i na bulwarach, więc zachęcamy do udziału w tych warsztatach tanecznych. Jak zrodził się sam pomysł? Posłuchajmy.
1: Po raz pierwszy rok temu rozpoczęliśmy taką historię właśnie z tańcami z całego świata. Była to nasza wspólna inicjatywa wraz z burmistrzem i urzędem miasta. Wyjść po prostu do naszych mieszkańców i zaproponować im właśnie taniec.
0: No to zachęcamy, zapraszamy, weźcie udział w warsztatach tanecznych. Jeszcze do tego tematu wrócę.

0: Kasia Sienkiewicz i to były momenty. To jeszcze powróćmy na chwilę do tych warsztatów tanecznych. Tańce z całego świata. Kiedy najbliższe? Posłuchajmy.
1: Kolejne warsztaty rozpoczną się już w najbliższą sobotę o godzinie 19.45 i potrwają do 20.30. Tym razem będziemy musieli zmienić troszeczkę lokalizację ze względu na inną imprezę, która będzie się kończyła właśnie na muszli koncertowej, gdzie zazwyczaj te warsztaty się odbywają. Tym razem pewnie zmienimy lokalizację na bulwary.
0: No to szukajcie warsztaty taneczne. Tańce z całego świata, najbliższa sobota na bulwarach, czyli aktywne wakacje.
2: Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.

0: To jeszcze jedna propozycja aktywnego spędzenia wakacji. Tym razem mam dla Was zaproszenie na wyzwanie biegowe z jajem. A to wyzwanie biegowe już w najbliższą sobotę w Karwowie. Szczegóły znają Renata Kubik i Jarosław Mateusiak.
1: Najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy na kolejną edycję tegorocznego wyzwania biegowego z jajem. Zapraszamy na obiekty sportowe przy ulicy Rumiankowej w Karwowie. W tej edycji zmieniliśmy troszeczkę rozstawienie kategorii wiekowych. Zapraszamy dzieci w wieku 3-4 lata, czyli pędzące kurczaki, 5-6 lat turbomikrusy, 7-9 lat rakiety na luzie, 10-12 lat ninja w trampkach, 13-15 lat zbuntowani sprinterzy i kategoria open powyżej 16 roku życia, czyli co mnie podkusiło, żeby się zapisać. To nie są jedyne nowości w tej edycji.
2: Oprócz nowych partnerów jest taka super nowość. Dla każdego uczestnika mamy przygotowane vouchery na posiłek z grilla, więc troszeczkę ciepłego będzie, a także soczki, jakieś inne napoje, więc serdecznie zapraszamy uczestników do wspaniałej zabawy.
1: Przypominam, że można się jeszcze zapisać do udziału w wyzwaniu, można się również zapisać w Dniu Zawodów. Zapraszamy serdecznie o godzinie 10.
0: Tak więc nie przegapcie tego, to dotyczy przede wszystkim Karwowa, ale nie tylko mieszkańców tego osiedla, całego Sochaczewa i przyległych miejscowości, wyzwanie biegowe z jajem. Dla dzieci i dla dorosłych, ten dystans dla dorosłych ma nie być zbyt trudny. Około kilometra biegu z przeszkodami po lesie i wokół lasu, więc bardzo ładne, wyjątkowe okoliczności przyrody. Jeszcze raz zachęcam. Biegamy!
3: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Kylie Minogue nas na 94.9 FM, 22 minuty do 18. Jeżeli dzisiaj macie na imię Elżbieta albo Adrian, no to świętujecie. Ale możecie również świętować swoje urodziny. Pewnie są tacy wśród naszych słuchaczy. I wtedy dołączycie do Mietka Szcześniaka. Urodzony 9 lipca 1964 roku, czyli świętuje 62 urodziny. Piosenkarz, kompozytor, autor tekstów. Chyba najbardziej znany jest z duetu z Edytą Górniak z Dumki na dwa serca. Szczyt kariery miał w latach 80. i 90., ale teraz również koncertuje w kraju i za granicą. Ma pewnie wiernych fanów, a ostatnio uwagę mediów zwrócił wspaniałą figurą, schudł, dzięki czemu może pochwalić się świetną sylwetką. No to gratulujemy. Kto jeszcze urodził się 9 lipca 64 roku? Courtney Love z domu Harrison, współzałożycielka, wokalistka, gitarzystka grupy Hole. I jeszcze mamy jakąś datę w naszym kalendarzu istotną. Ach, urodziny ma Ochotnicza Straż Ogniowa w Sochaczewie. 146 lat temu utworzono Sochaczewską Straż, więc po raz kolejny nasze gratulacje i najlepsze życzenia dla strażaków.
1: Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa.

0: jeśli macie właśnie urlop i jest cieplutko i milutko wokół was, to tak możecie powiedzieć, a ja mam informację, która na pewno przyda się tym, którzy nie mają jeszcze paszportu albo skończyła im się ważność paszportu. Terenowy punkt paszportowy w Sochaczewie obsługuje mieszkańców całego powiatu i nie tylko powiatu w następujące dni. Przez cały lipiec, poniedziałki w godzinach 10-17.30, od wtorku do piątku w godzinach 8-15.30, a w kolejnych miesiącach poniedziałki od 8-17.30, wtorki od wtorku do piątku od 8-15.30. To zapraszamy gorąco. Terenowy punkt paszportowy mieści się w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 na parterze pokój numer 16. No to sprawdźcie ważność waszego paszportu. Warto zajrzeć wcześniej, a nie tylko w dniu wyjazdu, bo wtedy może okazać się to za późno. A już na lotnisku to tego w ogóle nie polecamy.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 6 minut dzieli nas od godziny 18, a od wiadomości zgubiliście kiedyś pieniądze, a znaleźliście je? Nie. No ale cuda się zdarzają, nie należy tracić wiary w ludzi, policjanci poszukują osoby, która zgubiła pieniądze w zoo, no i te pieniądze ktoś znalazł i teraz chce je oddać.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Szczegóły już za chwilę w wiadomościach, a na razie Roxy, chciałam ciebie więcej.

0: Reklama.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: Za chwilę wiadomości, będzie nie tylko o tych pieniądzach zgubionych, ale również pożyczonych. Zbliża się 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
7: Jestem zdecydowanie nastawiony gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
6: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
8: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
6: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
9: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesin, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
6: Akwen jest jeziorem zaporowym, będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
10: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
6: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji. Cały nowy pasaż ma być gotowy za rok.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Stała temperatura 19 stopni na termometrze. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni. stopni. Wiatr troszkę wieje, ale to są lekkie muśnięcia wiatru, 11 km na godzinę. Jednak IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla kilku województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i właśnie mazowieckiego, z wyjątkiem powiatów na zachodzie, a także lubelskiego, powiaty na północy. Może jeżeli wybieracie się gdzieś w drogę, to te informacje mogą wam się przydać. Przed nami pochmurny i deszcz, pochmurne i deszczowe jeszcze kolejne dni, a w niedzielę zmieniła się prognoza pogody. Miało być słonecznie, a teraz synoptycy zapowiadają znów pochmurne niebo.
11: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 4:18. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda. Witam tych, którzy dołączyli do nas. Taki spokojny wieczór to może jakiś wieczorny spacerek. Polecam. Tak, dla relaksu, złapania oddechu.

0: 7 minut po 18, a za chwilę audycja Zajarani, którą poprowadzi Oskar Tomczyk.
1: Radio Sokarzew.
2: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Feliksów 1.
6: Studiu Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl gościmy dzisiaj Teresę Godlewską. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę jestem zaszczycona.
6: Jestem nie mniej zaszczycony. Tutaj od razu chciałbym słuchaczom, czytelnikom trochę panią opisać, to znaczy nakreślić, kim pani jest, ale to jest trudne, bo przychodzi mi do głowy, że podróżniczka, dziennikarka, pisarka, no mnóstwo tych zawodów. Czy
7: kobieta pracująca.
6: Kobieta pracująca, tak by pani siebie opisała. Przede wszystkim dzisiaj jednak będziemy o tych podróżach rozmawiać, a pani na podróżach się zna, wiele państw zwiedzonych.
7: Tylko 68. No tak, ja zawsze mówię 68, bo przecież sama Europa to już jest 49. To ta reszta świata to tam już tylko taki haczyk do tego.
6: Za chwilę o tych państwach, no warto wspomnieć rocznik 1931, a więc 95 lat rocznikowo.
7: Już skończonych.
6: Skończonych
7: także kilka miesięcy temu nawet.
6: Wszystkiego dobrego w takim razie. No i właśnie, pani Tereso, bo 60 ile? 8?
7: 8.
6: 8
7: tak,
6: krajów.
7: Już 8. Jak pisałam książkę, to było 66, ale w międzyczasie doszło jeszcze, więc jak będę pisać następną, to będę wymieniać, że byłam 68.
6: Zacznijmy od takiego pytania. Dlaczego podróżować?
7: Dlaczego podróżować? Przede wszystkim dlatego, żeby poznać inne kultury. Żeby poznać inną mentalność, żeby zobaczyć zupełnie inne miejsca, które są, mimo że ja kocham Polskę, jest najpiękniejsza na świecie, ale warto zobaczyć też, jakie piękne kraje są poza tym, jacy są ludzie, jakie są warunki, prawda? Jak w różnych klimatach się można odnaleźć. Także podróże kształcą poza tym.
6: Co panią najbardziej tak osobiście ciągnęło do różnych innych krajów? No trochę pani powiedziała o tych rzeczach, które warto poznać, ale ja tak sobie myślę o pani, to myślę, że to znaczy tak, no jest pani, tu również pokażemy do kamery, autorką książki 66 powodów do szczęścia. Czy podróże są jednym z tych powodów?
7: No na pewno, na pewno, dlatego, że ja myślę, że to było zaszczepione przez moją rodzinę, bo dużo podróżowali i opowiadali mi. No, ojciec niedługo, bo zmarł, jak miałam 2 latka, ale mama mnie zawsze zarażała właśnie tymi różnymi opowieściami, prawda, bo Ja w ogóle, ja uważam, że, ale co mnie zawsze dziwi, że teraz przecież są takie możliwości wyjazdów i wszyscy, którzy wyjeżdżają, to na przykład do Emiratów, to zamiast zobaczyć, skąd to się wzięło, przecież to nie było tak jak teraz, prawda? To rosło przez 50 lat, żeby zobaczyć, skąd to się wzięło, jaka jest historia. To nie, jadą na takie plaże, kładą się i później jak przyjeżdżą, a byłeś tam, a widziałeś, nie. I tego nie mogę, bo jeżeli gdzieś jedziemy, ja gdziekolwiek pracowałam, to zawsze sobie brałam miesiąc urlopu, żeby poznać kraj, żeby pojeździć, żeby zobaczyć. A nie tak, że po prostu z jednej ulicy na drugą, że mnie nic nie interesuje, prawda?
6: Czyli to też ważne jest, jak się poruszamy w tym państwie, które odwiedzamy.
7: Absolutnie, absolutnie. I przecież na przykład jak byłam leciałam na Kostarykę, dlatego że miałam działkę na Kostaryce i leciałam przez Wenezuelę. I poszłam do takiego muzeum właśnie w Caracas I tam się dowiedziałam rzeczy nieprawdopodobnych w ogóle, skąd to się wszystko wzięło, skąd się wzięło to pismo takie w ogóle obrazkowe, no niesamowite historie. Mm-hmm.
6: To, co tutaj też rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, 40 lat pani spędziła w samych krajach arabskich.
7: Tak, z tego 35 mm-hmm. w Emiratach.
6: Czy można w takim razie powiedzieć, że te kraje, znaczy na pewno są ważnym częścią pani życia, ale co takiego w nich zawsze panią fascynowało?
7: No więc właściwie to ten mój pierwszy wyjazd za tak zwany ocean, mhm. miałam 37 lat, pracowałam w liniach lotniczych i nasze linie właśnie latały do Libanu. Ja się zaczęłam interesować w ogóle historią. Ja się zawsze interesowałam na przykład starożytnością, prawda? No jak się trafiła okazja służbowo polecieć do... To od tej pory właśnie my tamte kraje, tam Irak na przykład, Syria, Jordania, Petra, która jest w ogóle, czy Babilon. Babilon, gdzie dzisiaj asfalt się topi, a tam jest rodzaj asfaltu, który tysiące lat się trzyma, jest tak, jakby był wczoraj położony. No.
2: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: Też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
18: Letnie granie.
19: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
20: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
21: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Fascynowały panią to, jak to jest przemyślane, zrobione,
5: tak,
4: jak w ogóle to się rozwija.
5: Co mnie też na przykład w Luksorze, ja się zastanawiałam, jak oni robili łuki w Luksorze, jak oni te głazy tam, przecież nie mieli dźwigów, jak oni te głazy tam, bo piramidy, no to jeszcze tam dzwoń po tych wnosili, to nie było chyba, na pewno też było trudne, ale mnie ciągle jak oni wnosili te głazy, żeby zrobić takie łuki, no.
4: Czy mogę w takim razie taką tezę wysnuć, że kluczem do tego szczęścia i do tych podróży, do tego poznawania jest właśnie ta ciekawość?
5: Absolutnie, absolutnie. Ja jestem ciekawa ludzi, jestem ciekawa kultur, jestem ciekawa języków i porównuję na przykład Afryka, prawda? Trzeci świat tak zwany. I tam ludzie są zawsze uśmiechnięci. Nie mają nic, mają bardzo, bardzo ciężko. Ja pracowałam na plantacji bawełny w Omdurmanie, to jest blisko Chartumu. I zawsze na weekendy, ponieważ jeździłam wtedy pick-upem, więc na weekendy ładowałam arbuzy i rozwoziłam po wioskach. I te dzieciaki za takiego arbuza, to one mi tańczyły, one mi opowiadały, czego nie zrozumiałam, bo jednak język saudyjski, to nie jest Somalia, mają bardzo ciężki jest. Tak samo jak nie mogłam się nauczyć amharików w Etiopii. On też jest bardzo ciężki. Ja widziałam tą radość z drobiazgów. Tą radość naprawdę no taki arbuz. Dziś jakby się dziecku u nas kupiło, co to arbuz? No arbuz. Także właśnie, że przy tym jakimś takim ciężkim życiu, że są naprawdę

0: dziać i żeby nie mieszkać pod mostem, mieszkałam 3 miesiące w schronisku dla bezdomnych. I sobie pomyślałam, jak takie dzieciaki w takiej Afryce dawały sobie radę, to co ja nie wytrzymam? Prawda? Także to też nas uczy nas właśnie umiejętności przetrwania po prostu, prawda? Czego w tej chwili to bezstresowe wychowanie to dzieci nie uczy. Takich pokonywania różnych takich życiowych przeciwności.
1: Czyli nie warto uciekać od tych przeciwności, tylko się z nimi konfrontować.
0: Absolutnie. Ja właśnie uważam, że ja jestem z zamożnej rodziny, a mimo to moja mama przez rok cały musiałam w domu robić wszystko sama. Służba miała zakazane. Jeżeli panience pomożecie, to będę bardzo niezadowolona. I co? Dzięki temu przeżyłam wojnę, bo wiedziałam, jak obierać kartofle, jak zmywać naczynia, jak sprzątać, prawda? Także nie trzeba się bać żadnych takich, ja wiem, wyzwań.
1: Tak sobie myślę, że teraz trochę pani o tym powiedziała, że to jest taki czas, że możemy wiele rzeczy, czy też młodzi ludzie mogą wiele rzeczy. Często jednak nie angażują się w różne te rzeczy, bo właśnie jakiś pojawia się lęk, może nie konfrontują się z tymi słabościami.
0: Może lenistwo?
1: No właśnie nie wiem, jak to wygląda.
0: No nie wiem, no bo nie mam do czynienia, znaczy mam do czynienia z młodzieżą właśnie jak jeżdżę na te spotkania.
1: No właśnie, co z takich spotkań pani wynosi, jaką wiedzę i co też wynoszą ci młodzi ludzie?
0: Ja jestem, no młodzież chyba dużo wynosi. Ale mnie właśnie jak w jednej klasie, bo ja się spotykam z klasami od 4 do 8. I jaka jest różnorodność zainteresowań. Na przykład niektóre dzieci mnie pytają, co ja lubię jeść. Niektóre dzieci mnie pytają, gdzie byłam. Niektóre rzeczy dzieci mnie pytają, ile języków znam. A jak pytam na przykład, co by chciały robić, to jedno... A ja to bym chciał siedzieć cały dzień przed telewizorem na przykład, prawda? A inny, że chciałby właśnie się uczyć języków, a inny chciałby podróżować, a inny chciałby być kucharzem. Także naprawdę to są takie fajne spotkania. Tak.
2: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12/14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
4: Wróćmy do tych podróży. Wiele państw pani zwiedziła, no zwiedziła, przynajmniej częściowo odwiedziła. Które z tych państw, na myśl, o których pani myśli, że teraz ma taką myśl, że na przykład wróciłabym tam z chęcią?
5: Wróciłabym naprawdę, ale już nie, nie żeby tam powiedzmy zostać, ale ja kocham Afrykę. Ja kocham Afrykę, Etiopia mnie w ogóle oczarowała. Na pewno bym chętnie wróciła do Emiratów, no bo to jest 35 lat życia, prawda? To jest jednak sporo. A poza tym w ogóle cały ten Bliski Wschód jest szalenie ciekawy, ma ogromnie ciekawą historię. Żałuję bardzo, że nie miałam okazji być w Chinach i w ogóle na Dalekim Wschodzie. No może mi się, tym bardziej, że teraz do Japonii jedzie się bez wizy. Także no jeszcze tam niewiele czasu mi zostało, ale może jeszcze zaliczę, żeby do 100 państw doliczyć.
4: Właśnie chciałem zapytać, no bo tak jak też no, myślę, że może pani po części się czuć spełniona z tymi wszystkimi przygodami,
5: nie,
4: które pani...
5: Nie, ja do 100 chcę. Do 100, tak.
4: Właśnie, jakie marzenia na przyszłość, jakie plany jeszcze pani, czy ma pani także jeszcze...
5: Wie pan, ja jestem realistką, także ja zawsze marzę o tym, co mi się spełni. Więc na przykład teraz sobie postanowiłam pojechać na Galapagos. A dlaczego? Dlatego, że dowiedziałam się, że tam są białe żółwie. A ja jak pracowałam na Sri Lance, bo to się mówi, mimo że jest herbata cejlońska, ale mówi się Sri Lanka, tam są wspaniałe rezerwaty żółwi, ale nie ma białych. Ale okazało się, że na Galapagos też już białych nie ma, więc może jednak inny kierunek, nie Galapagos.
4: Czyli te marzenia cały czas są i takie plany.
5: Muszą być. Życie bez marzeń to w ogóle... Co to za życie?
4: To tak na koniec dla tych, którzy nas słuchają, bo ta audycja, wierzę, że ma taki wymiar też, żeby zachęcać do zgłębiania różnych pasji, do tego, żeby ich się podejmować. Jakie rady młodym ludziom by pani dała? Tutaj na przykład przed rozmową rozmawialiśmy, że duży nacisk kładzie pani na kwestię języków.
5: Absolutnie, absolutnie, dlatego, że... Ja wszędzie, gdzie byłam, ponieważ ja mówię po angielsku, francusku i niemiecku od 4 roku życia, bo miałam guwernantkę, z którą rozmawiałam właśnie tylko w tych językach, ale gdziekolwiek byłam, to starałam się nauczyć chociaż 10-15 słów w danym języku i wtedy zdziwienie tubylca, że ja do niego mówię dzień dobry, dziękuję, ile to kosztuje, jak się czujesz i tak dalej, w jego języku, to zupełnie inaczej się traktują. Także języki to jest naprawdę okno na świat. Jak wam się nie chce uczyć języków, kochani, to chociaż angielskiego, bo angielskim się wszędzie porozumiecie.
4: To jeszcze tak na koniec kwestia też tytułowa z pani książki 66 powodów do szczęścia. Czy tego bycia szczęśliwym można się nauczyć? Czy to jest umiejętność, czy to jest uczucie?
5: Mnie się wydaje, właściwie wydaje to nie, ja jestem pewna, że szczęście to jest takie słowo, które każdy odbiera inaczej. Że dla jednych szczęście jest rodzina, na pewno dla wszystkich nas szczęściem jest zdrowie. Dla jednych szczęście są podróże, dla innych szczęściem jest wielka miłość. A ja myślę, że szczęściem jest właśnie to, żebyśmy po prostu się dobrze czuli, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co nas otacza. Bo świat jest piękny.
4: I tak należy do niego podchodzić.
5: Absolutnie.
4: Każdego dnia.
5: Absolutnie.
4: I za to przesłanie i za nasze spotkanie bardzo dziękuję.
5: Ja również dziękuję i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona.
4: Gościem w redakcji Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl była Teresa Godlewska.
5: Dziękuję. bardzo.
0: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.

0: Hysteria and the Beach. Krystyna, niezastąpiony, niespełna minuta do 19:00. Za chwilę wiadomości. Będzie o pewnym chirurgu. To teraz temat gorący, u którego doba mogła mieć nawet 72 godziny. Szczegóły już za moment w wiadomościach.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
0: Zbliża się 19:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: "1200 godzin w pracy miesięcznie", deklarował chirurg z Braniewa. Jest zapowiedź zbiórki podpisów w warszawskim referendum i niedźwiedziowa profilaktyka. Specjalny program rusza na południu kraju. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wprowadzenie elektronicznego systemu kolejek i maksymalne wynagrodzenie dla medyków w kwocie 240 zł za godzinę. O swoich propozycjach ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z przedstawicielami Najwyższej Izby Lekarskiej. Większym problemem są stawki dla szpitali, które później otrzymują lekarze za poszczególne procedury, mówi ekspert od zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zbigniew Król.
7: To są płatności za procedury, tak, jaka jest finansowana przez MSZ. I raczej problem, według mnie, jest właśnie w tym kontraktowaniu procedury.
6: A media informują o kolejnych przypadkach skrajnie wysokich zarobków lekarzy. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1 800 000 zł. Lekarz wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Mimo trwających wakacji organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Wolontariusze mają pojawić się 1 i 15 sierpnia, a także być w miejscach, gdzie organizowane są imprezy masowe. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka do prokuratury ma złożyć europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o dzisiejsze wtargnięcie do inowrocławskiej kopalni soli Solino. To spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Orlen, którą dawniej Obajtek kierował. Europoseł PiSu miał poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki i szarpał się z jej prezesem.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Kontenery odporne na niedźwiedzia, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec.
8: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
9: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
8: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
6: A gmina Polanów na Pomorzu Zachodnim ostrzega przed innym zwierzęciem. Ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który na polowaniu zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości pumę.
2: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 13 stopni w nocy, no to temperatura nie zachwyca i chyba spać pod gwiazdami raczej się nie da. Według prognoz im dalej na wschód, tym aura zapowiada się gorzej. Jutro 19 stopni w ciągu dnia, więc dzień podobny do dzisiejszego. Nocne temperatury również takie, trochę cieplej w niedzielę, ale na mapie tylko chmury i deszcze, chociaż synoptycy zapowiadają gdzieś tam przebłyski słońca, czyli możemy mieć nadzieję, że na chwilę pojawią się okienka słoneczne.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 19, za chwilę doda nie daj się, to może być takie motto nie tylko dla nas, ale przede wszystkim może dla sportowców, dla piłkarzy, przed którymi kolejne mecze, chociaż słyszałam ostatnio takie stwierdzenie, że jesteśmy nadal tą drużyną, która nie poniosła żadnej klęski w mistrzostwach, nie przegrała żadnego meczu. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry, miłego wieczoru.

0: Zakopower, o ten tu ja, 18 minut po 19. Wiadomości sportowe o 20. No to wtedy będzie taka solidna dawka informacji sportowych dotyczących również mundialu, który budzi ogromne emocje, mimo że nas tam niestety nie ma. A jak nas nie ma, no to niektórzy nie oglądają, a inni wybierają jakąś drużynę, której kibicują. Nie wiem, kogo wybraliście. Czytam w internecie, że jednak dominują drużyny z Europy w tym mundialu. Za nami mecze 1/8 finału. Mamy 8 najlepszych zespołów świata. 6 z nich to drużyny z Europy. Pozostałe 2 to Maroko i Argentyna. Hiszpania tak... wygrała z Portugalią tylko 1-0. Argentyńczycy odwrócili los spotkania, przegrywając z Egiptem. Tak, to głośno o tym było. 0-2. Wyszarpali zwycięstwo i zakończyli mecz wynikiem 3-2. Norwegowie sprawili ogromną sensację i wyeliminowali Brazylię. No więc ci, którzy kibicowali Brazylii, teraz bardzo cierpią, nie mogą się pozbierać. I ja to rozumiem. A w grze o półfinał mundialu są jeszcze Szwajcaria, Belgia, Francja, Anglia. Która z tych ekip powalczy o medale, a która pojedzie do domu? Mecze, wyniki poznamy w dniach 9-12 lipca. Dziś o 22 czasu polskiego. Mecz Francja-Maroko. No to czekają nas ogromne emocje. Ci, komu kibicujecie? Francuzom? Jako Europejczycy?
1: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

i Katy Perry, 26 minut do 20. Tak się zastanawiam, gdzie tu jeszcze mogę was zaprosić. Na tańce zapraszałam, na warsztaty taneczne, na jogę, no to teraz na targowisko miejskie, na przejażdżkę Jelczem, autobusem marki Jelcz. Nie znają niektórzy, to mogą poznać. Jelcz pojawi się na czwartych sochaczewskich spotkaniach z klasykami. To taka okazja wyjątkowa, by przejechać się tym zabytkowym autobusem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. To będzie 12 lipca i czwarte sochaczewskie spotkania z klasykami. Zlot zabytkowej motoryzacji organizowany przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Fiat 126P we współpracy z miastem Sochaczew. No i tak, będą maluchy, stare motocykle, traktory, wartburgi, syrenki, no różne auta, które pamiętamy jeszcze z czasów PRL-u. Będą food trucki, dawne wozy strażackie, przyczepy kampingowe. Zobaczymy, kto przyjedzie. Myślę, że autorzy tego spotkania liczą na wyjątkowe okazy. A jeśli chodzi o ten Jelcz, to ma 40 lat, odrestaurowany został w Zakładach Komunikacji Miejskiej. Zabierać będzie pasażerów na 4

również wziąć udział w akcji charytatywnej, wesprzeć akcję charytatywną na rzecz Iwony Kamińskiej, samotnej matki piątki dzieci, matki, która bardzo cierpi, choruje na bardzo ciężką chorobę, więc bardzo, na nowotwór mózgu, więc trzeba ją wspierać na wszelkie możliwe sposoby, a jak czytam, cegiełki przed wejściem do autobusu, minimalna kwota 2 zł. No to wsiadamy do autobusu miejskiego 12 lipca i urządzamy sobie przejażdżkę po mieście. To taka propos dzieci. Gdy nie ma dzieci, kult. Bo dzieci na wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Już tylko 10 minut, dzieli nas od 20. O 20 wiadomości i będzie sporo informacji komunikacyjnych, tak to nazwę, więc zwróćcie uwagę, bądźcie czujni, bo te informacje dotyczą autostrady D3 od granicy z Polską, z Wardoniu, aż niemal do Czadcy w Słowacji, tak, Słowacji. I jeszcze inne informacje dotyczące błędnych wskazań jednej z aplikacji, żeby to wszystko źle się dla nas nie skończyło. A teraz PZ.

0: Julia w Radiu Sochacze. Właśnie minęła 20. Za chwilę wiadomości w Radiu Sochacze. Będą informacje z dróg, na które pewnie niektórzy czekają.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Agenci CBA w warszawskim Szpitalu Południowym. Łódź zapowiada, że poprawi bezpieczeństwo studentek, powiemy jak. Będzie też o nawigacji, która mogła przyczynić się do poważnych wypadków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Agenci CBA na zlecenie prokuratury prowadzili dziś czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty także w stołecznym ratuszu i w urzędzie dzielnicy Ursus. Zaznaczył, że nie jest to pierwsza i ostatnia realizacja postanowień prokuratury w tej sprawie. Materiały są zabezpieczane i analizowane na bieżąco. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień, czyli tak zwanego saloniku VIP i przyjmowania pacjentów poza kolejką. Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK przeszukali siedziby BIK oraz trzech banków. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności, tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
6: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
5: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
7: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
8: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
7: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się między innymi do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
9: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
7: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji.
5: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu, aż niemal do Czadce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział GDDKiA. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. Najprawdopodobniej zawracanie sugerowała im właśnie nawigacja. Drogowcy przypominają, że nie należy w pełni ufać aplikacjom nawigacyjnym, bo czasem popełniają błędy i by zawsze zwracać uwagę na znaki.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
11: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
10: Mecz Francja-Maroko dziś o 22:00, kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Czerwone Diabły pokazały moc w starciu z Amerykanami, wygrywając aż 4-1. Hiszpanie skromnie pokonali Portugalię, ale pozostają faworytami, bo są zespołem kompletnym, mówi pomocnik Dani Olmo.
11: Jesteśmy drużyną, w której wszyscy atakują i wszyscy bronią. Trener zawsze powtarza, że pierwszymi do obrony są napastnicy. Ale nasza formacja obronna również wykonała fantastyczną robotę. Cała linia defensywna, każdy kto grał, jak i zresztą cały zespół. Natomiast przed nami starcie z równie kompletną drużyną, co zresztą już udowodnili. Mają jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Być może nawet najlepszego. I to będzie trudny mecz.
10: A w weekend ostatnie dwa ćwierćfinały. Najpierw Norwegia zmierzy się z Anglią, a w nocy z soboty na niedzielę Argentyna zagra ze Szwajcarią. Egipski Związek Piłki Nożnej przedłużył kontrakt trenera tej reprezentacji, Hossama Hassana. Dwa dni wcześniej jego drużyna przegrała z Argentyną 2-3 w 1/8 finału Mundialu. Egipt zajmuje 24. miejsce w rankingu FIFA. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, czyli Duńczyk Jonas Wijnigo.
0: Wieczór mamy spokojny, ale niech was nie zwiedzie. Może niektórzy mają nadzieję, że to koniec deszczowych dni. Nic bardziej mylnego. Prognozy wskazują, że deszczowa pogoda szybko nie ustąpi. Może potrwać co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. I pogoda nie będzie sprawiedliwa. Będą rejony słoneczniejsze i bardziej pochmurne. Pocieszeniem może być informacja, że między gorszymi momentami w pogodzie może pojawić się słońce i na takie okienka słoneczne trochę liczymy, a na razie rozkoszujmy się wakacyjnym wieczorem.

0: Gdyby pieniądze nie stanowiły żadnej przeszkody i dosłownie spadły nam z nieba, na co najchętniej byśmy je spożytkowali? Okazuje się, że mniej więcej co trzeci ankietowany wygraną na loterii wydałby na wakacje marzeń. Upragniony wyjazd nie zawsze oznacza urlop w otoczeniu palm i kokosów. Aż 13% Polaków najchętniej wybrałoby się w zupełnie inne miejsce. Oprócz wycieczek na Malediwy, nasi rodacy mają również inne podróżnicze marzenia. Coraz większą popularnością cieszą się orientalna Japonia i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone okazały się numerem jeden wśród wakacyjnych marzeń Polaków. Na wycieczkę życia za ocean wybrałoby się aż 13% ankietowanych. Wszystko wskazuje na to, że nasze podróżnicze apetyty bardzo urosły. No to, moi drodzy, sprawdźcie budżet, by powiedzieć, jak bardzo jesteście zmęczeni, bo może nie bardzo i z tych Stanów Zjednoczonych zrezygnujecie.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

które letnie festiwale muzyczne zapadają nam w pamięć i generują największy szum w sieci? Numerem jeden został festiwal Męskie Granie, który osiągnął najwyższy zasięg w sieci, ponad 42 miliony odbiorców. Tuż za nim Top of the Top Sopot Festival oraz Open Air Festival. W pierwszej dziesiątce znalazły się również wydarzenia wyspecjalizowane w konkretnych gatunkach muzycznych, jak łódzki Audio River, skupiony na muzyce elektronicznej, czy gdański Mystic Festival, dedykowany fanom metalu. Z badań wynika, że Polacy coraz częściej wybierają festiwale jako sposób na spędzenie czasu nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Raz wystarczy, by chcieć wracać co roku. Co ciekawe, aż 94% badanych poleciłoby swój ulubiony festiwal znajomym. My też mamy swoje festiwale. Najbliższy to Disco Bzura, a kolejny WSC Festival. Czyli taki festiwal i te organizowane w Sochaczewie to strzał w dziesiątkę.

0: Wieczorny seans filmowy, taką propozycję też mamy już 11 lipca, czyli w sobotę o 21.30 zapraszamy na pierwszy seans kina Pod chmurką. Seans odbywa się w ramach budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na 2026 rok. Każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego może oddać jeden głos na jeden wybrany film. Lista filmów jest długa. Są filmy familijne, animowane, dramaty, filmy biograficzne. Tylko wybierać. Jako pierwszy wyświetlony zostanie film Moje wielkie greckie wesele. Kino pod chmurką, ale miejmy nadzieję, że chmury rozpędzi wiatr. Żadnych ograniczeń wiekowych nie będzie. No to zapraszamy i wielu wrażeń życzymy.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Radio Słuchaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Radio Sochaczew. 94,9 FM.
3: 94,9 FM.
2: Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec

Lego. Lego. Lego.